0: Zbliża się godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Resort finansów zapowiada wygaszenie pakietu paliwowego. Idzie duża zmiana w pogodzie już w tym tygodniu. Ukraina coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowy program paliwowy CPN będzie stopniowo ograniczany, zapowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że to ze względu na zmieniającą się sytuację na Bliskim Wschodzie. Obniżka VAT będzie obowiązywać do 30 czerwca, a obniżka akcyzy wygasa dziś, 16 czerwca. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy Dawida Kacprzyka, młodego lekarza i zarazem radnego do tej pory z KO. Wczoraj zrezygnował z członkostwa w partii. W Stołecznym Szpitalu Południowym ruszył już zarządzany przez miasto audyt. W zeszłym roku Kacprzyk zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4000 godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej, żeby sprawdził, jak lekarz mógł łączyć wielogodzinne dyżury z pracą radnego i występami w mediach, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
3: Czy faktycznie doszło do takiego czynu, jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
2: Za to grozi nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. Prezydent USA podtrzymał swoją deklarację o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, poinformował Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej. Karol Nawrocki rozmawiał o tym z amerykańskim przywódcą podczas jego urodzinowego bankietu.
4: W dodatkowych 5000 w stosunku do tego, co mamy, ona została podtrzymana, ta deklaracja, także i podczas wczorajszych rozmów, natomiast dzisiaj trzeba wypełnić te deklaracje konkretnymi pod decyzjami już na poziomie strategiczno-planistycznym przez Pentagon i przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
2: Po powrocie do Polski prezydent ma spotkać się z szefem MONU. Unia Europejska otworzyła pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny z Ukrainą. Stało się to 4 lata od momentu nadania temu krajowi statusu kandydata i 2 od rozpoczęcia rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. Z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
5: Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
2: 54% Polaków jest za płaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić VAT-u. Prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty. Już pod koniec tygodnia do Polski zawitają upały. Jak będzie według długoterminowych prognoz?
6: Pogoda latem zapowiada się zmiennie, z falami wysokich temperatur, przeplatanych wędrówką frontów atmosferycznych w postaci burz, silnych ulew, lokalnie także opadów gradu. Po przejściu frontów spodziewane są okresy z niższą temperaturą.
2: Zapowiadał specjalnie dla nas synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Te programy powtarzamy.
7: Gość Radia 7.
8: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, dziś ze mną studio wójt gminy Iłowo Osada, Sebastian Cichocki. Dzień dobry Panie Wójcie.
9: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
8: Panie Wójcie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, tak w sobie pomyślałam, że nasza audycja upłynie pod hasłem modernizacja, bo mam tak, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja doposażenie świetlic, modernizacja orników, zakup i modernizacja lokomotywy, no i jest jeszcze budowa magazynu obrony cywilnej. Modernizacja, hasło przewodnie naszej dzisiejszej rozmowy, no to po kolei. Modernizacja i oczyszczalnia ścieków. Duża inwestycja i chyba jedna z większych w tej chwili w gminie Iłowo.
9: Ja pozwolę sobie jeszcze na taką małą dygresję, panie redaktor. Modernizacja i rozwój to nasze hasło przewodnie w naszej codziennej pracy w samorządzie gminy Iłowo Osada. Jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków, to nasza taka kluczowa, strategiczna inwestycja. Opiewa ona na kwotę prawie 15 milionów złotych. Niemczech. Jesteśmy już na zakończeniu, na finale tej inwestycji. Przedmiotem w zakresie jakby tej inwestycji była wymiana całej armatury, wszystkich pomp, wymiana też urządzeń na energooszczędne. Mamy zamontowane baterie kompensacji mocy biernej, mamy zamontowane instalacje fotowoltaiczne. To wszystko powoduje obniżone koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Zamontowaliśmy też profesjonalną stację zlewną, która też odnotowuje bieżące zrzuty ścieków przez wozy asenizacyjne. W obiekcie również zamontowane zostały nowe dmuchawy. To wszystko z myślą o tym, żeby zwiększyć wydajność oczyszczalni ścieków. Zamontowaliśmy nowy blok technologiczny, ponieważ gmina Jowo Osada sukcesywnie rozbudowuje się, powstają nowe osiedle mieszkaniowe, jak również rozbudowujemy konsekwentnie sieć kanalizacyjną i to wszystko wymagało zwiększenia mocy przerwowej oczyszczalni ścieków i poprawy jej efektywności i wydajności. I tę inwestycję uważam już za praktycznie zakończoną, przynajmniej tylko odbiory techniczne i po wszystkim planujemy również takie oficjalne spotkanie, żeby pokazać sołtysom, radnym, mieszkańcom naszej gminy, jak funkcjonuje już ta nowa oczyszczalnia z nową technologią i z nowymi instalacjami.
8: Oczyszczalnia obejmuje samą miejscowość Iłowo Osada, czy jest jakieś inne wsie?
9: Jest to mamy na terenie gminy Iłowo Osada dwie oczyszczalnie ścieków, mamy lokalną oczyszczalnię ścieków jeszcze w miejscowości Białuty, a ta w Iłowie ma ogromne znaczenie, ponieważ ponad 90% obsługuje mieszkańców gminy Iłowo Osada.
8: Ale to jest taka inwestycja 15 milionów, której tak de facto nie widać, prawda? Bo to jest kanalizacja, to jest wszystko, mówiąc wprost, pod ziemią, ale niezwykle ważna, jeśli idzie o funkcjonowanie, takie nowoczesne funkcjonowanie gminy. I ekologiczne przede wszystkim.
9: I przejdę tu, panie rektorze, też taką suchą stopą do kolejnej inwestycji, jeśli chodzi o modernizację hydroforni w miejscowości Iłowo Wieś. Są to obiekty inżynieryjne zlokalizowane, można powiedzieć, że troszeczkę na uboczu gminy. Mieszkańcy na co dzień nie widzą tych inwestycji, ale one mają kluczowe znaczenie dla naszego życia i zdrowia, ponieważ jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to ona jest odpowiedzialna za stan środowiska naturalnego. Natomiast jeśli chodzi o hydrofornię, funkcjonowanie bez wody pitnej jest niemożliwe dla naszego codziennego życia. Dlatego moim marzeniem była modernizacja tej hydroforni. Udało nam się pozyskać kwotę 5 milionów złotych na modernizację tej inwestycji, z czego 80% to są pieniądze z funduszy unijnych, reszta to są środki unijne. Po przetargu to jest kwota około 4 milionów złotych. Jesteśmy też już zaawansowani, jeśli chodzi o wykonanie tam robót budowlanych i zakres inwestycji obejmuje również budowę dwóch zbiorników retencyjnych, które będą rezerwuarem wody pitnej dla naszych mieszkańców. Zamontujemy też tam agregat prądotwórczy. Jeśli będą anomalie pogodowe, czy też wyłączenia awaryjne z sieci, to ta hydrofornia będzie pracowała nieprzerwalnie. Również wymieniamy tam wszystkie pompy, całą armaturę, zbiorniki, pompy głębinowe, zamontujemy baterie, magazyny energii, instalacje, rozbudujemy instalację fotowoltaiczną i wszystko to z myślą o tym, żeby unowocześnić, zmienić technologię też, jeśli chodzi o wodę pitną dla naszych mieszkańców. Co istotne, też muszę powiedzieć, że woda w Iłowie z hydroforni, z wody z ujęcia w Iłowie wsi wędruje do naszych kranów bez konieczności uzdatniania. Jest to woda o bardzo wysokiej jakości. Natomiast przy okazji tej inwestycji zamontujemy również w tej hydroforni lampy UV i urządzenie do wlewania potlorynu sodu. W przypadku sytuacji kryzysowych będziemy mogli tam uzupełniać i żeby utrzymać właściwe parametry sanitarne czy higieniczne, to takie urządzenia będą tam zamontowane, żeby dostarczać mieszkańcom wodę o dobrych parametrach jakościowych. I tak jak powiedziałem, to jest jedna z najważniejszych, proszę Państwa, inwestycji, ponieważ to jest inwestycja w pokolenia, a coraz więcej gmin ma problem z ujęciami wody. Jeśli chodzi o poziom wód podziemnych, one też obniżają się. To wynika z naszych badań. I też powiem taką ciekawostkę. Kropelka wody, która spadnie z nieba, żeby przedostała się do tego ujęcia wód podziemnych, potrzebuje 25 lat, żeby pojawiła się w tym ujęciu, z którego na co dzień czerpiemy wodę pitną. To też bardzo ważne jest teraz, bardzo modne i taki trend, żeby budować mikroretencje i tą deszczówkę magazynować i używać ją do podlewania, żeby też nie powodować, żeby te miejsca publiczne były betonowane, tylko żeby były możliwość jakby przenikania tych wody opadowej do
8: tak,
9: gleby.
8: To jest bardzo, bardzo ważne. Panie wójcie, ale jeśli modernizacja orlików, bo to jest 1 300 000, z tego co widziałam, wartość tej inwestycji inwestycji. Dwa orliki będą wyremontowane, zmodernizowane. W jakich miejscowościach i kiedy to się wydarzy?
9: Jesteśmy już szczęśliwie po przetargu. Podpisaliśmy umowę. Już nawierzchnia, jeśli chodzi o nawierzchnia z murawy, z trawy syntetycznej, została zamontowana w obiekcie w Narzymiu i w obiekcie w Iłowie Wsi. Przy nami jeszcze wymiana nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych. Myślę, że niedługo będziemy finalizować te inwestycje. Tak jak pani rektor słusznie zauważyła, te orliki były budowane w latach 2012. One już wymagały konserwacji, wymiany nawierzchni. Ona została wyeksploatowana i zużyta. Udało nam się pozyskać w międzyczasie środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50%. Tak jak pani zauważyła, jest to znaczna kwota, dwie nawierzchnie, dwóch orlika, to jest kwota
8: prawie 1 300 000. Jest podzielone porówno, czy
9: tak,
8: sprawiedliwie?
9: Mniej więcej jest podzielone to porówno, ponieważ orliki bardzo są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o gabaryty, kubaturę, a w poprzednich latach wymieniliśmy tam oświetlenie na nowoczesne typu LED i wymieniliśmy również pomieszczenia sanitarne w obu orlikach i zamontowaliśmy monitoring wizyjny.
8: Okej, no to jeszcze świetlice wiejskie. Jeśli już jesteśmy przy sporcie, to teraz troszkę rekreacji i świetlice wiejskie spełniają tę funkcję, prawda? One nawet bardzo szerokie funkcje mają, jeśli idzie o zakres swojej działalności. Które świetlice zostaną zmodernizowane, no i też doposażone?
9: 3 świetlice tak naprawdę zostaną zmodernizowane. Też jeśli chodzi o inwestycje w miejscowości Brodowo, trwa głęboka termomodernizacja tego obiektu. Obiekt ten pełni kilka funkcji, ponieważ jest miejscem świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodowo, jak również miejscem tam, gdzie jakby na co dzień funkcjonuje koło gospodyń wiejskich, ale również miejscem dla naszej jednostki OSP Brodowo. Trwają tam intensywne prace, jeśli chodzi o głęboką termomodernizację. Wymienimy stolarki
8: okienno. Ale też był potrzebny duży remont, prawda? Budynek wyglądał jak wygląda.
9: No wyglądał to takie lata 80. albo jeśli chodzi o standard techniczny, to takie głębokie lata 70., 80. i w wyniku tej inwestycji przeprowadzimy głęboką termomodernizację obiektu, wymienimy stolarkę drzwiową okienną, zamontujemy instalację fotowoltaiczną, magazyny energii i wymienimy również ogrzewanie na hybrydowe i ono będzie zasilane z gazu i jednocześnie też z energii elektrycznej, którą pozyskujemy z energii słonecznej. To jeśli chodzi o miejscowość Brodowo i tam pozyskaliśmy środki finansowe z funduszy europejskich na poziomie 80%. Równolegle też jesteśmy już po przetargu i prowadzimy zaawansowane prace w miejscowości Sochy i Dźwierznia i tam będziemy montowali nowoczesne ogrzewanie gazowe, żeby mieszkańcy mogli przebywać w komfortowych warunkach przez cały okres zimowy.
8: I teraz ważna informacja dla miłośników historii, dla miłośników kolei, właśnie bo gmina zakupiła i będzie modernizować to nasze hasło przewodnie, nasze słowo przewodnie, lokomotywę. Proszę powiedzieć, co to jest za lokomotywa, bo to jest obiekt zabytkowy.
9: Jest to, nie jest to jeszcze obiekt jeszcze zabytkowy, nie? Ale ma walory zabytkowe. Udało nam się po wielu rozmowach, negocjacjach i takich formalno-prawnych procedurach zakupić no, rzeczoną lokomotywę od PKP, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Jesteśmy już jako gmina szczęśliwymi posiadaczami tego obiektu i na dzień dzisiejszy wykonaliśmy już dokumentację konserwatorsko-restauratorską i myślę, że w okresie powakacyjnym będziemy ogłaszać procedury przetargowe, żeby wyłonić wykonawcę tej usługi i żeby przywrócić dawny blask tej lokomotywie. Będziemy też jeszcze po drodze poszukiwali partnerów finansowych do tego projektu, ponieważ ta lokomotywa, szanowni państwo, pełni też formę atrakcji turystycznej, nie tylko w gminie, w powiecie, ale również w regionie i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pozyskać innych partnerów do tego projektu.
8: Ale czy ona będzie stała i będzie takim obiektem do obejrzenia, czy to ona będzie się przemieszczała na jakiejś trasie? Jak to będzie wyglądało?
9: Myślę, że to będzie obiekt statyczny, ale przywrócimy jej wszelkie walory, którym posiadała pierwotnie, jak była już fabrycznie wykonana.
8: No jaki koszt?
9: Koszt szacujemy na poziomie około 500 tysięcy złotych.
8: A czy jak ta lokomotywa, no już pan mówi, będzie statyczna, czy wokół tego będziecie też rozbudowywać tę właśnie ideę i skupiać wokół tego pasjonatów, bo wiem, że takich pasjonatów i łowi osadzie nie brakuje. Tak. Historii, kolei, nawet całkiem szeroko.
9: Jest to osada kolejarska, która też swoją historię zawdzięcza rozwojowi kolejnictwa. Obecnie mamy też bardzo wielu czynnych kolejarzy, maszynistów, konduktorów, kierowników pociągów, którzy też świadczą swoją pracę na rzecz kolei. Kolej była i jest i będzie, myślę, że bardzo ważną gałęzią w naszej gospodarce narodowej. Dlatego też bardzo ważne, żeby dbać o symbole Iłowa, osady jako osady kolejarskiej, ale też tego ducha krzewić wśród naszego społeczeństwa. Powstała też piękna izba kolejarska, własnym sumtem naszych kolejarzy. Zawiązało się Stowarzyszenie Lokalne Kolejne Mazury i myślę, że to też będzie takim fantastycznym miejscem do tego, żeby wspominać z sentymentem, z pewną refleksją historię naszej miejscowości. Mamy wielu pasjonatów i będziemy na pewno tą lokomotywę przyszłości chcieli wykorzystać jako eksponat historyczny i zabytkowy Iłowa osady. I tu w regionie, w naszych okolicach nie ma takiego pięknego i takiej dużej lokomotywy, która też służyła wiele lat w naszej prowozowni w Iłowie osadzie.
8: No ja nie mogę się doczekać bardzo. Mam nadzieję, że szybko to się uda ogarnąć. Wójt gminy Iłowa osada Sebastian Cichocki był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i wizytę.
9: Dziękuję za spotkanie, dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
8: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
1: Te programy powtarzamy.

0: my love in your heart.
1: Jest godzina 6:30.
2: Kalendarium historyczne.
3: Dziś 16 dzień czerwca. W 1936 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki otrzymał honorowe obywatelstwo Lwowa.
4: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
3: W 1963 roku urodzony w Płońsku premier Izraela Dawid Ben-Gurion ustąpił z urzędu ze względów osobistych. Twierdził, że nie otrzymuje wystarczającego poparcia ze strony kolegów.
5: Ano machrzym bazot, ala kamat medina judit eret Izrael.
3: W 1974 roku święcenia kapłańskie otrzymali urodzony w Makowie Mazowieckim Ireneusz Mroczkowski, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
6: Nie wiem, czy ateiści wiedzą o tym, jak bardzo martwimy się o nich my, chrześcijanie.
3: Przyszły biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski.
7: Trzeba spokojnie rozróżniać to, co świeckie, od tego, co sakralne.
3: W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski przegrała 0-4 z Brazylią podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
8: Na lewą stronę do Ostrowskiego, który dubluje tej pozycję lewoskrzydłowego. Ostrowski, 40 metrów, potężne uderzenie, Carlo.
3: W 2001 roku premierowo wyemitowano serial komediowy Pokój na czarno. Rolę Jana Kowalskiego zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
9: Ja cię bardzo proszę, nie mów mi nic o sosie, kiedy ja jestem na czczo.
3: W 2014 roku urodzony w Ciechanowie profesor Andrzej Rzepliński odebrał tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Był prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
10: Mianowo honorowego obywatela będzie wyobrażać głębokim szacunkiem w sercach i umysłach naszych.
3: W 2015 roku Piotr Zajączkowski rozpoczął pracę trenerską z czwartoligową Mławianką Mława. Pod jego kierunkiem drużyna rozegrała 9 oficjalnych spotkań ligowych. 5 z nich wygrała, 2 zremisowała i tyle samo przegrała.
11: Mam nadzieję, że zagramy może jeszcze w przyszłym tygodniu jakiś sparing, żeby ci zawodnicy, którzy wpadli do notesu, potwierdzili dalszą przydatność.
3: Urodzili się. W 1911 roku Sergiusz Zieliński, lekarz powiatowy w Działdowie, jeden z pierwszych organizatorów służby zdrowia w Rybnie i Działdowie, uhonorowany działdowską katarzynką w 2000 roku. W 1960 roku Tomasz Bielawski, lekarz weterynarii, przewodniczący Społecznej Rady Przyjaciół Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu w powiecie makowskim, organizator i współorganizator imprez kulturalnych na terenie gminy Krasnosielc, założyciel i członek Krasnosielskiej Kapeli Podwórkowej, współzałożyciel i członek wiejskiego kabaretu Pięta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej.
12: Dopiero w mózgu następuje taki myk, że ten obraz dostaje głębi.
3: W 1974 roku Sergiusz Wiechowski, piłkarz grający na pozycji pomocnika, m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, trener piłkarski.
13: To na pewno było fajne, bo byłem kapitanem tej drużyny.
3: W 1976 roku Artur Szymczyk, piłkarz grający na pozycji obrońcy, m.in. w Drwęcy, Nowe Miasto Lubawskie.
14: Zobaczymy, na co nas będzie stać w nowym sezonie.
3: Zmarli w 1942 roku Ludwik Wiśniewski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, lekarz, ziemianin, polityk, poseł na Sejm. W 1997 roku Stanisław Kluszewski, urodził się w Przasnyszu, w 1939 roku zorganizował w tym mieście konspiracyjną drużynę harcerzy. Po wojnie był zastępcą komendanta Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu. W 2020 roku w Dobrosielicach w gminie Drobin w powiecie płockim zginął tragicznie podczas prac polowych burmistrz Drobina Andrzej Samoraj.
15: Będzie się naprawdę w Drobinie dużo działo, dużo wesołości, dużo radości.
16: Radio 7.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Reklama.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa obława za zabójcą Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrudnieni w ochronie zdrowia dostaną spore podwyżki od lipca. Ponad 3 lata na rowerach spędziła para gdańszczan. Okazali się mistrzami oszczędzania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania sprawcy strzelaniny w Białej Podlaskiej. Jego ofiarą padł wczoraj 44-letni Rosjanin, krytyk Władimira Putina. Obława za zabójcą trwa. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fiołek.
3: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
2: Sprawą zajmuje się prokuratura. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy złotych brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, zaznacza dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy Janusz Kowalewski.
4: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
2: Podwyżki otrzymają też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
5: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
2: Kancelaria prezydenta opóźnienia tłumaczy rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadającą na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy. Przymrozki, a potem susza. Rolnicy narzekają na tegoroczne warunki pogodowe. Końca dobiega aktualnie szacowanie strat po wiosennych przymrozkach. W niektórych miejscach w Polsce straty sięgają nawet 90% plonów i już dobijają plantacje. Najgorzej jest w sadach i na plantacjach truskawek, przez co owoców w tym roku jest mniej i są droższe. Nie każdy dostanie odszkodowania, rekompensaty nie pokryją wszystkich strat, dlatego resort rolnictwa stara się o wsparcie w Unii Europejskiej. Jest szansa, że pieniądze rolnicy dostaną na wakacje. Po 3 latach podróżowania dookoła świata do Gdańska powróciła para rowerzystów Aleksandra i Marcin Górscy. Ich wyprawa trwała ponad 1100 dni. W tym czasie gdańszczanie przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów, stając się drugą polską parą w historii, która dokonała tego wyczynu w jednej ciągłej podróży. Budżet wyprawy mieli ograniczony. Największym obciążeniem finansowym okazały się wizy oraz loty międzykontynentalne. Na jedzenie i noclegi udało im się wydać średnio zaledwie 31 zł na osobę na dzień. Po powrocie do kraju podróżnicy wracają do pracy zawodowej. Pani Aleksandra z zawodu nauczycielka przedszkola wraca do profesji, natomiast pan Marcin, wcześniej związany z bankowością elektroniczną, poszukuje nowego miejsca.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mamy pierwszą mega sensację na piłkarskich mistrzostwach świata. Mistrzowie Europy, czyli Hiszpanie, tylko zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Bohaterem meczu był 40-letni bramkarz mundialowych debiutantów Wozinia. W drugim spotkaniu grupy H Arabia Saudyjska zremisowała z Urugwajem 1-1. W pozostałych meczach także padły wyniki remisowe. Iran, Nowa Zelandia 2-2 i Belgia, Egipt 1-1. Tunezyjski Związek Piłki Nożnej zwolnił trenera Sabriego Lamouchiego i to kilka godzin po tym, jak jego drużyna przegrała ze Szwecją 1-5 w swoim pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegranym w meksykańskim Monterrey. Lamouchi objął stanowisko w styczniu po wielkim rozczarowaniu, jakim było szybkie odpadnięcie Tunezji z Pucharu Narodów Afryki. Prowadził Lwy Kartaginy w zaledwie 5 meczach. Jego bilans to 1 zwycięstwo, remis i 3 porażki. Maja Chwalińska zgłosiła się do turnieju tenisowego rangi WTA 250 w Hamburgu. To zawody rozgrywane na mączce, które odbędą się w drugiej połowie lipca, po zakończeniu Wimbledonu. Tymczasem Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali Czechów Jiřího Lehecké i Jakuba Menšíka 3-6, 6-3, 12-10 w pierwszej rundzie debla turnieju rangi ATP 500 na kortach trawiastych w Londynie. To z kolei zawody poprzedzające zaczynający się 29 czerwca turniej wielkoszlemowy. Opozycja wygrała kluczowe głosowania podczas walnego zgromadzenia Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Olimpijskiego. Zdecydowaną większością głosów podjęto m.in. uchwałę zobowiązującą prezesa Radosława Piesiewicza do zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, podczas którego teoretycznie może zostać odwołany ze stanowiska. Choć niekoniecznie nastąpi to szybko, Piesiewicz już zapowiada swoje działania.
0: Zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, bo ja stoję na straży prawa i przede wszystkim statutu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
6: A wcześniej Piesiewicz poinformował, że zobowiązania po firmie Zonda Krypto wobec 3 polskich medalistów olimpijskich i 2 trenerów dzięki prywatnym sponsorom zostały spłacone.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
7: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Dziś sporo przejaśnień w ciągu dnia. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu także burze. Do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na północnym wschodzie, w górach oraz w czasie burz.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
7: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy. Reklam.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ognista burza 26. Więcej wojska w przestrzeni publicznej. Nauczyciele z regionu wśród najlepszych. Sukces Krasnego i Przasnysza. Szachowe pojedynki i walka o kategorie. Turniej w Żurominie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Trwają ćwiczenia wojskowe Ognista burza 26. W działaniach uczestniczą żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Do piątku mieszkańcy m.in. powiatów ciechanowskiego, mławskiego, makowskiego i pułtuskiego mogą zauważyć zwiększoną obecność żołnierzy oraz pojazdów wojskowych. Żołnierze będą przemieszczać się zarówno pieszo, jak i samochodami w pełnym umundurowaniu oraz z wyposażeniem i uzbrojeniem. Ćwiczenia odbywają się na obiektach wojskowych oraz w wybranych rejonach cywilnych. W przedsięwzięciu biorą udział wszystkie bataliony brygady, samodzielne kompanie, a także sztab i dowództwo jednostki. Wojsko apeluje do mieszkańców o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy, sprzęt wojskowy oraz prowadzonych działań. Należy również udostępniać informacji mogących ujawnić lokalizację wojsk, trasy przemieszczania się, ani miejsc realizacji ćwiczeń. Budowa miejskiego żłobka w Mławie wkroczyła w kolejny etap. Na placu budowy przy ulicy Zygmunta Krasińskiego trwają intensywne prace wykończeniowe. Pomysł na budowę nowego żłobka zrodził się u mieszkańców, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
3: Od długiego czasu już mieszkańcy wspominali, informowali nas o tym, że nie ma wystarczającego miejsca w naszym żłobku, żeby wszystkich tych najmłodszych zagospodarować, że tak powiem, w jednym miejscu. Stąd też decyzja, no i taki pomysł, żeby taki żłobek w Mławie zbudować.
2: Będzie to nowy budynek, dodaje burmistrz.
3: Budynek nowoczesny, budynek, który będzie spełniał wszelkie standardy i jestem przekonany, że dla wszystkich dzieci starczy miejsca w naszym żłobku.
2: Prace trwają. Robotnicy układają płytki w łazienkach oraz wykańczają pomieszczenia. Powstający obiekt będzie mógł przyjąć 120 dzieci do lat 3. W budynku znajdą się sale pobytu z częścią sypialnianą, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz zaplecze techniczne. W ramach inwestycji powstaną również plac zabaw, parking, chodniki, oświetlenie i monitoring. Placówka zostanie wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz niezbędne wyposażenie sanitarne i kuchenne. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 12 milionów złotych. Ponad 8 milionów 400 tysięcy złotych stanowi dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Nauczyciele z naszego regionu znaleźli się w gronie laureatów konkursu Lekcje o Mazowszu. Tegoroczna edycja była poświęcona 500-leciu włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w kategorii dla klas 4-8 zdobyli Anna Gajek i Ireneusz Gajek ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krasnem za scenariusz Hrabia, który modernizował Mazowsze dla Polski. Wyróżnienie otrzymała również Marzena Łazicka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu. Nauczycielka przygotowała scenariusz pod tytułem Mazowsze w koronie 500 lat wspólnej historii w labbooku zapisane. To konkurs, który jest ściśle związany z tradycją i historią Mazowsza, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Chodzi o to, aby nauczyciele właśnie lub inne osoby związane z procesem, czy to pozyskiwania wiedzy historycznej, czy przekazywania tej wiedzy, napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Polskiej.
2: Konkurs edukacyjny związany jest z samorządem od dekady, mówi dyrektor Departamentu Kultury Paweł Martofel.
5: Jest to konkurs, który już po raz 10 ma swój finał, więc jest już pewna tradycja, że dzięki tym konkursom krzewiona jest wiedza o tej naszej ojczyźnie rozumianej jako region. Bo często mówimy o tym, że jesteśmy oczywiście Polakami, jesteśmy Europejczykami, ale także jesteśmy Mazoszeninami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy poznawali walory naszego regionu.
2: Konkurs organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nagrodzone scenariusze będą opublikowane w specjalnej publikacji i posłużą nauczycielom do prowadzenia zajęć o historii, kulturze i tradycjach Mazowsza. 26 zawodników wzięło udział w turnieju szachowym zorganizowanym w Żuromińskim Centrum Kultury. Uczestnicy rywalizowali nie tylko o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale również o zdobycie 4. i 5. kategorii szachowej. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Bartosz Gawłowski z Miszewa, drugie miejsce w klasyfikacji Open zajął Radosław Komorowski z Żuromina, a trzecie Dariusz Magierski z Płocka. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zwyciężył również Bartosz Gawłowski, drugie miejsce wywalczył Mikołaj Klimkowski z Żuromina, a trzecie Kacper Przystup z Żuromina. W kategorii szkół podstawowych najlepsza była Zuzanna Klimkowska z Żuromina, drugie miejsce zajął Jacek Krajewski z Toruniaka, a trzecie Jan Wojciechowski z Miszewa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obława w Białej Podlaskiej, szkoły i przedszkola z ograniczeniami. Ukraina i Mołdawia coraz bliżej wejścia do Unii Europejskiej. Polacy gubią się w odszyfrowywaniu numerów PESEL. Agnieszka Trojanowska-Bis. Policja potwierdziła, że we wczorajszej strzelaninie w Białej Podlaskiej zginął 44-letni Rosjanin. Portal Nieksta podaje, że to rosyjski artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji i prezydentowi Putinowi. Sprawę bada prokuratura. Zabezpieczono wiele śladów. Przesłuchiwani są świadkowie, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Nie możemy wykluczyć, że jakkolwiek sprawcą oddającym strzał była jedna osoba, to całe zdarzenie były zaangażowane inne osoby, ale to jest coś, co jest chyba oczywiste. Że będziemy badali wszelkie jawiące się hipotezy i będziemy je weryfikowali.
2: Policyjna obława trwa. Szkoły i przedszkola w Białej Podlaskiej działać dziś będą w trybie ograniczonego dostępu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać szkoły w trakcie lekcji. Do szkół będą oprócz dzieci i młodzieży wpuszczani tylko pracownicy placówki oraz pracownicy służb państwowych i miejskich. Policyjna obława dziś także w Małopolsce. Tu poszukiwany jest 10-latek podejrzany o zabójstwo byłej dziewczyny i jego równolatki. Kobieta zginęła wczoraj na terenie gminy Mszana Dolna w Małopolsce. W okolicy, gdzie zginęła kobieta, rozstawiono punkty blokadowe na drogach. Są tam przeprowadzane kontrole pojazdów. Ukraina jest coraz bliżej członkostwa w Unii Europejskiej. Wspólnota otworzyła pierwszy tzw. klaster negocjacyjny z Ukrainą i Mołdawią. Nastąpiło to 4 lata od momentu nadania obu krajom przez wspólnotę statusu kandydata, a 2 od rozpoczęcia z nimi rozmów akcesyjnych. Kijów złożył wniosek o wstąpienie do Unii dokładnie 4 dni po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Izrael krytykuje wstępne porozumienie administracji Donalda Trumpa z Iranem. Przeciwni umowie są zarówno politycy koalicji rządzącej i opozycji, którzy, jak pisze dziennik Washington Post, określają ją wprost jako katastrofę. Ze strony Jerozolimy słychać już zapowiedzi, że porozumienie między Teheranem i Waszyngtonem do niczego jej nie zobowiązuje. Widać to na południu Libanu, gdzie wieczorem doszło do kolejnej wymiany ognia między Hezbollahem a izraelskimi żołnierzami. Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie, więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tak wynika z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania im smartfon. 1/3 dzieci otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły. Po północy w sieci wciąż przebywa co czwarte dziecko, mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka raportu.
4: I naprawdę bardzo trudno potem wysiedzieć w ławce w szkole.
2: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do nich prawa. Nie wszyscy Polacy znają zawartość numeru PESEL. To, przypomnę, data urodzenia, cyfrowy kod konkretnej osoby, która danego dnia się urodziła, oznaczenie płci i cyfra kontrolna. Jednak przepytani przez firmę badawczą IMAS International uważają, że PESEL zawiera też miejsce urodzenia, oznaczenie Urzędu Stanu Cywilnego wydającego akt urodzenia. Część jest przekonana, że numer zawiera nawet informacje o województwie, w którym posiadacz numeru jest zameldowany. PESEL składa się z 11 cyfr. Ostatnia jest cyfrą kontrolną, która pozwala sprawdzić poprawność całego zapisu.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Żaden z poniedziałkowych meczów piłkarskich Mistrzostw Świata nie wyłonił zwycięzcy. Do największych niespodzianek doszło w grupie H. Najpierw Hiszpania zremisowała z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, a później Urugwaj nie zdołał pokonać Arabii Saudyjskiej i mecz skończył się wynikiem 1-1. Najgłośniej z powodów pozasportowych było jednak o meczu Iranu z Nową Zelandią w Los Angeles. W nim padł wynik 2-2, ale piłkarze nie uniknęli pytań o politykę, mówi obrońca Amin Rezajan. Właściwie to jesteśmy tutaj po to, żeby odpowiedzieć na pytanie dotyczące piłki nożnej. Musicie więc wiedzieć, że moi rodacy w Iranie są wspaniali we wszystkim, dają z siebie wszystko. Teraz wszyscy na świecie wiedzą o moich rodakach. Jeśli między nami są jakieś problemy, to nasza sprawa, nie wasza sprawa. Szanuję was, ale jeśli coś jest między nami, to sami to rozwiążemy. Nie martwcie się. Dziękuję.
6: Dzięki.
5: A w drugim meczu grupy G Belgia zremisowała w Seattle z Egiptem 1-1. Amerykanka Tori Penso będzie w czwartek arbitrem w głównym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Czechy, Republika Południowej Afryki. Liniowymi będą jej rodaczki Brooke May i Catherine Nesbitt. To będzie pierwszy raz w historii, gdy spotkanie mundialu poprowadzą trzy kobiety z tego samego kraju. Na poprzednim mundialu w Katarze FIFA powierzyła mecz fazy grupowej Niemcy-Kostaryka trójce pod przewodnictwem francuski Stephanie Frappart, której na liniach pomagały asystentki z Brazylii i Meksyku. Dziś natomiast pierwszy mecz turnieju poprowadzi Szymon Marciniak. Będzie to wieczorne spotkanie Francja-Senegal. Jego asystentami na liniach będą Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik. Marciniak 4 lata temu prowadził finał mundialu w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych. Łącznie był dotychczas sędzią głównym w 5 spotkaniach Mistrzostw Świata. Selekcjoner reprezentacji polskich siatkarek Stefano Lavarini powołał 3 nowe zawodniczki na drugi turniej Ligi Narodów, który jutro rozpocznie się w Bangkoku. Do zespołu dołączyły Magdalena Stysiak, Paulina Damaskę oraz Sonia Stefanik.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
2: Po deszczowej nocy i wczesnym poranku w ciągu dnia sporo przejaśnień i rozpogodzeń. Deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu będą możliwe burze. Na termometrach do 15 stopni, na wybrzeżu do 19 w centrum i do 23 na zachodzie i południu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
6: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Jest godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Milionowa inwestycja i więcej zieleni. Grudki przejdą metamorfozę. Autobusem nad Zalew Komunikacja pojedzie do Rudy. Historia w starych kadrach. Wybrano laureatów konkursu w Mławie. Wiadomości lokalne Radia 7 Jarosława Wydra. Rusza kolejny etap zagospodarowania kompleksu w Grudkach. Powiat działdowski podpisał umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie na realizację projektu Grudki dla Natury. Kompleksowe działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 600 000 zł, z czego ponad 1 100 000 zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pierwszego budynku.

0: kompleksu. Powstaną nowe alejki i drogi dojazdowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, miejsca wypoczynku, fontanny, wiata z minitężnią oraz elementy małej architektury. Zaplanowano również system monitoringu i nawadniania. Duży nacisk powiat kładzie na ochronę przyrody i ekologię, mówi starosta działdowski Paweł Ciśliński.
1: Udało się pozyskać środki na zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale również stworzenie takiej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, związanej bardzo mocno z ochroną też i środowiska, ochroną przyrody, czyli związane z bioróżnorodnością.
0: Będzie ekologicznie i estetycznie, dodaje starosta.
1: Będą tutaj bardzo różne elementy i małej architektury, ale również i miejsca dla ptaków, dla owadów. Będą kwietne łąki, najróżniejsze elementy, które będą wkomponowane w cały ten obiekt. Naprawdę bardzo przyjazne miejsce do odpoczynku, ale również i estetyczne na tyle, że będzie podnosiło jeszcze wartość tego budynku.
0: Oprócz budek dla ptaków pojawią się schronienia dla nietoperzy. Projekt zakłada również utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Inwestycja ma służyć mieszkańcom, seniorom, osobom korzystającym z rehabilitacji oraz studentom, którzy będą kształcić się w powstającym kompleksie. Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto Żuromin trafił nowoczesny sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Szkoły otrzymały tablety, słuchawki z mikrofonami, kamery, mikrofony ze stacjami zbierania dźwięku, statywy oraz huby USB. W sumie przekazano 27 zestawów. Najwięcej trafiło do szkół podstawowych numer 1 i numer 2 w Żurominie oraz do placówek w Będzyminie i Poniatowie. Sprzęt otrzymały również szkoły w Chamsku i Raczynach. Wyposażenie zostało przekazane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 32,5 tysiąca złotych. Mieszkańcy Mławy i okolic będą mogli dojechać komunikacją miejską nad Zalew Ruda. Miasto Mława i gmina Lipowiec Kościelny podpisały porozumienie, które umożliwi wydłużenie trasy autobusów mławskiej komunikacji miejskiej. Zmiana dotyczy linii numer 1 kursującej między pętlą Wójtostwo a pętlą turystyczną. Trasa zostanie wydłużona o dodatkowy przystanek zlokalizowany przy Zalewie Ruda, jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w regionie. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywać od 27 czerwca do 31 grudnia tego roku. Poznaliśmy zwycięzców konkursu Mława w fotoplastikonie. Organizatorzy wyłonili 5 laureatów, których archiwalne fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy. Nagrodzeni zostali Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski oraz Małgorzata Stępka. Do konkursu zgłaszano fotografie przedstawiające dawną Mławę i okolice. Wydarzenia, uroczystości, codzienne życie mieszkańców, pracę, rzemiosło oraz krajobrazy regionu. Konkurs zorganizowały Archiwum Państwowe w Warszawie oraz miasto Mława. Jego celem było odnalezienie i zachowanie cennych fotografii znajdujących się w prywatnych zbiorach mieszkańców. Zdjęcia laureatów będzie można oglądać podczas wystawy Mława w fotoplastikonie, która będzie dostępna w Parku Miejskim od 24 sierpnia do 24 września.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Co?
1: Reklama.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
4: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
3: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
4: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
3: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
6: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
7: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
8: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obławy na zabójców w Małopolsce i Białej Podlaskiej zakończone. Sukces polskich neurochirurgów po 2 operacjach. Polacy planują wakacje, wiemy za ile i gdzie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Koniec policyjnej obławy w Małopolsce. Jak nieoficjalnie udało się ustalić naszym reporterom, służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Młody mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny, także 19-latki, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Około godziny 22:30 otrzymaliśmy informację, że doszło najpierw do konfliktu pomiędzy dwojgiem 19-latków. Później okazało się, że mężczyzna zranił swoją byłą partnerkę i uciekł.
2: Życia kobiety nie udało się uratować mimo podjętej reanimacji. Policyjna obława zakończyła się także w Białej Podlaskiej. Tu także z nieoficjalnych źródeł wiemy, że zatrzymany został podejrzany o zastrzelenie na jednym z parkingów rosyjskiego artysty. Zastrzelony to 44-letni Siemon Skrapecki, rysownik i performer, znany z otwartej krytyki Władimira Putina. Do zatrzymania jego domniemanego zabójcy miało dojść jeszcze wczoraj wieczorem. W sieci krąży filmik, na którym widać służby, które obezwładniają mężczyznę. Miało do tego dojść niedaleko białoruskiego konsulatu w Białej Podlaskiej. Ale na ten moment policja nie potwierdza autentyczności nagrania. Zniszczenia ukraińskiej ławry Peczerskiej mogą być poważne, poinformowało dziś UNESCO. Rosjanie dokonali kolejnego ataku na Ukrainę, uderzając m.in. w prawosławny klasztor w Kijowie, będący jednym z największych zabytków tego kraju. Uszkodzeniu uległ sobór Zaśnięcia Matki Bożej, a także sąsiadujące ze świątynią zabytkowe budowle i fortyfikacje klasztorne. Atak na ławrę Peczerską to niebywała zbrodnia, mówi dyrektor Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
4: Obiekt, który jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, to jest naprawdę barbarzyństwo niespotykane. To można porównać, nie wiem, z ISIS albo nie wiem z czym.
2: W wyniku rosyjskich ataków, do których doszło minionej nocy, zginęło co najmniej 11 osób, a 53 zostały ranne. Polska szykuje się do podpisania polsko-niemieckiej umowy o współpracy wojskowej. Tekst, który jutro w Berlinie zostanie podpisany przez ministrów obrony Polski i Niemiec, nie zawiera jednak dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa, które to gwarancje znalazły się w podpisanych umowach z Francją i Wielką Brytanią. W traktatach podpisanych przez Polskę z tymi krajami w ostatnim roku zawarto zapowiedź udzielenia wzajemnej pomocy w razie napaści. To sukces polskich neurochirurgów. Dzięki 2 skomplikowanym operacjom mężczyzna, który doznał urazu na działce, nie tylko przeżyje, ale najpewniej odzyska sprawność w nogach i rękach. Wyjątkowe w skali świata zabiegi przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
5: W stanie, w którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
6: Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom.
2: Mówiła żona pacjenta i lekarka profesor Urszula Kościurczyk. Polacy na ostatniej prostej planowaniu wakacji, najczęściej na tegoroczny urlop, zamierzamy wydać w tym roku kwotę w przedziale od 2 do 4 tysięcy złotych, wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Najczęściej będą to wyjazdy trwające do maksymalnie 7 dni.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Aż 4 remisy padły w poniedziałkowych meczach piłkarskiego mundialu, w tym 2 sensacyjne, bo Hiszpania zremisowała 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Belgia 1-1 z Egiptem. Wynikiem 1-1 zakończył się także mecz Arabia Saudyjska kontra Urugwaj, a Iran zremisował 2-2 z Nową Zelandią. Ten ostatni mecz rozgrywany nieopodal Los Angeles był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Iranu Amir Galenoi. Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles 2 noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata. Iran kolejny mecz na mundialu zagra w niedzielę z Belgią. Mauricio Sarri Italii został nowym trenerem Atalanty Bergamo, w której występuje piłkarz reprezentacji Polski Nikola Zalewski. W zeszłym sezonie Sarri prowadził Lazio, które zajęło 9. miejsce w Serie A. Doświadczony szkoleniowiec w 2019 roku wygrał Ligę Europy z Chelsea, a rok później zdobył Mistrzostwo Włoch z Juventusem. Atalanta w zeszłym sezonie zajęła 7. miejsce w Serie A i zagra w eliminacjach Ligi Konferencji. Reprezentacyjny przyjmujący Tomasz Fornal został siatkarzem mistrza Polski Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jest drugim graczem pozyskanym przez Zawiercian przed sezonem. Wcześniej do jurajskiej armii dołączył reprezentant Włoch Kamil Rychlicki. Koszykarze za Stalu pokonali w Zielonej Górze brojący tytułu zespół Legii Warszawa 85-73 i wyrównali stan rywalizacji o Mistrzostwo Polski na 2-2. Piąty mecz jutro w Warszawie. Rywalizacja trwa do 4 zwycięstw.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda! Wtorek z przejaśnieniami, deszcz możliwy jeszcze w północno-wschodniej połowie kraju, a na Suwalszczyźnie i Podlasiu po południu możliwe burze. Cieplej, do 15 stopni na wybrzeżu, do 19 w centrum, najcieplej na zachodzie i południu, do 23 stopni.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 dzień czerwca. W 1936 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Gruduszk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki otrzymał honorowe obywatelstwo Lwowa.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 1963 roku urodzony w Płońsku premier Izraela Dawid Ben-Gurion ustąpił z urzędu ze względów osobistych. Twierdził, że nie otrzymuje wystarczającego poparcia ze strony kolegów. W 1970

0: 1994 roku święcenia kapłańskie otrzymali urodzony w Makowie Mazowieckim Ireneusz Mroczkowski, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
1: Nie wiem, czy ateiści wiedzą o tym, jak bardzo martwimy się o nich my, chrześcijanie.
0: Przyszły biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski.
2: Trzeba spokojnie rozróżniać to, co świeckie, od tego, co sakralne.
0: W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski przegrała 0-4 z Brazylią podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
3: Na lewą stronę do Ostrowskiego, który dubluje w tej pozycji lewoskrzydłowego. Ostrowski, 40 metrów, potężne uderzenie, Carlos.
0: W 2001 roku premierowo wyemitowano serial komediowy Pokój na czarno. Rolę Jana Kowalskiego zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
4: Ja cię bardzo proszę, nie mów mi nic o sosie, kiedy ja jestem na czczo.
0: W 2014 roku urodzony w Ciechanowie profesor Andrzej Rzepliński odebrał tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Był prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
5: Mianego honorowego obywatela będzie wyobrażać głębokim szacunkiem w sercach i umysłach naszych.
0: W 2015 roku Piotr Zajączkowski rozpoczął pracę trenerską z czwartoligową Mławianką Mława. Pod jego kierunkiem drużyna rozegrała 9 oficjalnych spotkań ligowych. 5 z nich wygrała, 2 zremisowała i tyle samo przegrała.
6: Mam nadzieję, że zagramy może jeszcze w przyszłym tygodniu jakiś sparing, żeby ci zawodnicy, którzy wpadli do notesu, potwierdzili dalszą przydatność.
0: Urodzili się. W 1911 roku Sergiusz Zieliński, lekarz powiatowy w Działdowie, jeden z pierwszych organizatorów służby zdrowia w Rybnie i Działdowie, uhonorowany działdowską katarzynką w 2000 roku. W 1960 roku Tomasz Bielawski, lekarz weterynarii, przewodniczący Społecznej Rady Przyjaciół Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu w powiecie makowskim, organizator i współorganizator imprez kulturalnych na terenie gminy Krasnosielc, założyciel i członek Krasnosielskiej Kapeli Podwórkowej, współzałożyciel i członek wiejskiego kabaretu Pięta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej.
7: Dopiero w mózgu następuje taki myk, że ten obraz dostaje głębi.
0: W 1974 roku Sergiusz Wiechowski, piłkarz grający na pozycji pomocnika, m.in. w Świcie, Nowy Dwór Mazowiecki, trener piłkarski.
8: To na pewno było fajne, bo byłem kapitanem tej drużyny.
0: W 1976 roku Artur Szymczyk, piłkarz grający na pozycji obrońcy, m.in. w Drwęcy, Nowe Miasto Lubawskie.
9: Zobaczymy, na co nas będzie stać w nowym sezonie.
0: Zmarli w 1942 roku Ludwik Wiśniewski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, lekarz, ziemianin, polityk, poseł na Sejm. W 1997 roku Stanisław Kluszewski urodził się w Przasnyszu. W 1939 roku zorganizował w tym mieście konspiracyjną drużynę harcerzy. Po wojnie był zastępcą komendanta Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu. W 2020 roku w Dobrosielicach w gminie Drobin w powiecie płockim zginął tragicznie podczas prac polowych burmistrz Drobina Andrzej Samoraj.
10: Będzie się naprawdę w Drobinie dużo działo, dużo wesołości, dużo radości.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest!
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa identyfikacja ciała odnalezionego po buławie w Mszanie Dolnej. Rozbita szajka wyłapująca koty. Ich mięso trafiało do barów. Dopiero jutro pierwsze informacje o dzikich kartach na Wimbledon. Agnieszka Trojanowska-Bis. Poszukiwania w małopolskiej Mszanie Dolnej podejrzewanego o zabójstwo 19-latki zakończyły się odnalezieniem w okolicach lasu ciała mężczyzny. Obecnie trwa identyfikacja zwłok, która ma potwierdzić, czy jest to poszukiwany 19-latek podejrzewany o zabójstwo swojej byłej dziewczyny. Kobieta zginęła wczoraj późnym wieczorem, mówi rzecznik małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
3: Te rany zostały zadane ostrym narzędziem. Na miejscu została podjęta akcja ratunkowa. Niestety życia 19-latki nie udało się uratować.
2: Policja zastrzega, że dopiero identyfikacja odnalezionych zwłok pozwoli potwierdzić, czy jest to poszukiwany mężczyzna. Ukraina jest jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad grupy G7. Bierze w nich udział prezydent Ukrainy Władimir Zełański. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
4: We francuskim Evian jest też amerykański przywódca Donald Trump, który, jak komentuje portal Politico, na nowo odkrywa Ukrainę. Europejscy liderzy zamierzają przekonywać prezydenta Stanów Zjednoczonych, że tylko wywierając presję na Putina, można doprowadzić do zakończenia konfliktu w Ukrainie. Rozmawiałem z prezydentem Trumpem o możliwości zorganizowania spotkania z Putinem w USA w formacie, w którym Putinowi trudniej byłoby odmówić, przynajmniej prezydentowi Trumpowi. Mówił przywódca Ukrainy Wołodymyr Zełański, z którym Trump rozmawiał przed obradami G7 przez telefon. Prezydent USA skontaktował się też z Putinem. Przekazał, że, tu cytat, może uda się coś zrobić.
2: Oprócz Ukrainy grupa G7 będzie też rozmawiać o Bliskim Wschodzie i amerykańsko-irańskim porozumieniu pokojowym. Kilkaset kotów uratowano przed wykorzystaniem na mięso. To akcja służb z Wietnamu, gdzie tamtejsza policja rozbiła siatkę przestępczą. Zatrzymano 9 osób, które specjalizowały się w kradzieży i chwytaniu kotów. Grupa intensywnie działała przez ostatnie 3 lata. Część odnalezionych kotów oddano właścicielom. Spożywanie kotów i psów jest w Wietnamie legalne. Sprzedawcy i restauratorzy muszą jednak mieć certyfikaty potwierdzające pochodzenie zwierząt. FIFA chciała uniknąć takich obrazków podczas pierwszego meczu reprezentacji Iranu na mundialu. Na trybunach można było dostrzec przedrewolucyjne flagi lwa i słońca, które zostały zakazane na tym turnieju, a przed meczem część Irańczyków protestowała.
5: FIFA nie chce, żebyśmy wnosili tę flagę, ale to jest flaga Iranu. To nasza flaga. Ma tysiące lat i nikt nie ma tu nic do powiedzenia. To nie jest nic politycznego.
6: Umieściliśmy oryginalną flagę Iranu, ponieważ go reprezentujemy. Jesteśmy Irańczykami i jesteśmy bardzo dumni z tego, że jesteśmy prawdziwymi Irańczykami, a nie ludźmi reżimu.
2: Iran zremisował z Nową Zelandią 2-2. Maja Chwalińska musi uzbroić się w cierpliwość. Według informacji, które właśnie otrzymaliśmy od jej teamu, dopiero jutro organizatorzy Wimbledonu mają ogłosić, komu rozdadzą pierwsze dzikie karty. To od 5 do 6 wejściówek na turniej bez eliminacji, a reszta dopuszczonych do zawodów w tym uprzywilejowanym trybie może zostać ogłoszona dopiero w sobotę.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz!
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
4: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Reklama.
8: Zbliża się godzina 11.
7: To są wiadomości Radia 7.
9: Koniec obławy po zabójstwie młodej kobiety w Mszanie Dolnej. Otwarcie cieśniny Ormus zajmie tygodnie, o ile umowa się utrzyma. A na koniec ważny termin dla rodziców. Chodzi o wnioski o 800+. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przy odnalezionych o poranku zwłokach na terenie Mszany Dolnej odnaleziono ostre narzędzie, które mogło być użyte do zbrodni. Ciało odnaleziono w okolicach lasu. Należy najpewniej do 19-latka, który wczoraj zaatakował swoją równolatkę, która była jego byłą dziewczyną. Para rozstała się już jakiś czas temu. Po ataku kobieta zmarła, mimo podjętej przez służbę reanimacji. Do czasu odnalezienia ciała mężczyzny przez całą noc trwała zakrojona na szeroką skalę obława za 19-latkiem. Teren przeszukiwano z wykorzystaniem policyjnego śmigłowca oraz 10 dronów wyposażonych w kamery. Krakowski Sąd Okręgowy umorzył postępowanie w sprawie zabójstwa lekarza z tamtejszego szpitala uniwersyteckiego, uznając sprawcę zbrodni za niepoczytalnego. Mężczyzna zamiast za kraty trafi do zakładu psychiatrycznego. O umorzenie tej sprawy wnioskowała prokuratura. Katarzyna Mynarczyk.
10: Dotyczy ona głośnego morderstwa sprzed roku. 35-letni pracownik służby więziennej wtargnął do gabinetu, w którym lekarz Tomasz Solecki badał kobietę i zaatakował go nożem. Mężczyzna nie przeżył. Biegli sprawcę czynu uznali za niepoczytalnego, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
11: W tej sprawie kilka razy była sporządzona opinia przez co prawda tych samych biegłych, ale na różnych etapach postępowania.
10: Sąd nie uwzględnił jednak wniosku żony zamordowanego lekarza o powołanie dodatkowych biegłych. Kobieta po ogłoszeniu postanowienia nie kryła swojej złości i rozczarowania.
12: Czuję się potwornie oszukana. Co my zrobimy, jeśli kiedyś jakiś psychiatra uzna, że ten pan został wyleczony i wypuści go na wolność z czystym kątem?
10: Sąd na podstawie opinii biegłych co 6 miesięcy oceniał będzie stan jego zdrowia psychicznego.
9: Białoruski przywódca Aleksandr Łukaszenka przeprosił prezydenta Ukrainy za swoje ostre wypowiedzi pod adresem władz w Kijowie i zapewnił, że Białoruś nie zamierza podejmować żadnych działań militarnych wobec Ukrainy. Dodał jednocześnie, że sprowokowały go słowa dowódcy ukraińskich sił systemów bezzałogowych, że ukraińskie wojsko określiło już pierwszych 500 celów na terytorium Białorusi. Łukaszenka w odpowiedzi zagroził atakiem na jeden bardzo poważny cel na Ukrainie, którego współrzędne Białoruś jakoby posiada. Podkreślam jeszcze raz, że nie należy się spodziewać jakichkolwiek działań militarnych ze strony Białorusi, a szczególnie z mojej strony, oznajmił Łukaszenka. Pełne otwarcie cieśniny Ormus może potrwać kilka tygodni, donosi Financial Times, który rozmawiał z szefem jednej z największych japońskich firm żeglugowych. Wznowienie transportu m.in. ropy i gazu przez ten kluczowy szlak to jedno z założeń amerykańsko-irańskiego wstępnego porozumienia pokojowego. Według zapowiedzi Donalda Trumpa do podpisania porozumienia ma dojść już w piątek. Rodzicom zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnili jeszcze formalności, powinni złożyć wniosek do końca miesiąca, radzi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
0: W przypadku wniosków złożonych po tym terminie 800+ będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec.
9: W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny planuje uprościć system w ramach deregulacji.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Gastorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Reklama.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z MAM Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. MAM Auto. Telefon 510 503 510.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555 792 155 555.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent Poznania obrzucony tortem to na sesji Rady Miasta. Potem aktualne informacje w sprawie ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Będziemy też na Mundialu. Dziś grę zaczyna jeden z faworytów imprezy. Marcin Krzamiński, witam i zapraszam. Prezydent Poznania obrzucony tortem. Do awantury doszło na absolutoryjnej sesji Rady Miasta. Rzucać w stronę Jacka Jaśkowiaka miał przedstawiciel środowiska anarchistycznego. Interweniowała Straż Miejska.
3: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
4: Nie boję się ataku ani takiego, ani ataku nożem, ale jeżeli my nie zrobimy dzisiaj czegoś, żeby taką hołotę wyprowadzić z urzędu i nie pozwolić im na taką agresję.
2: Odpowiadał prezydent Jacek Jaśkowiak. Przewodniczący Rady Miasta ogłosił przerwę. Dziś radni mają głosować nad wotum zaufania dla prezydenta miasta. Rosyjski artysta posługujący się pseudonimem Simon Skrepecki, który krytykował władzę na Kremlu. To właśnie 44-latek zginął wczoraj podczas strzelaniny w Białej Podlaskiej. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa. Wciąż poszukiwany jest mężczyzna, który strzelał. Ofiara miała rany postrzałowe, klatki piersiowej i głowy. Dotąd zatrzymano dwóch Białorusinów.
5: Do tego zatrzymania doszło w okolicach konsulatu Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej. Udział tych dwóch mężczyzn i ich związek z tym zdarzeniem jest przedmiotem intensywnych ustaleń.
2: Mówią śledczy, dotąd nikomu nie postawiono w tej sprawie zarzutów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła wszczęcia dochodzenia w sprawie zniesławienia Antoniego Macierewicza przez wicepremiera Radosława Sikorskiego. Chodzi o nazwanie byłego ministra obrony świrem. Takie słowa z ust szefa polskiej dyplomacji padły podczas marcowego wystąpienia w Sejmie. Prokurator może prowadzić postępowanie o taki czyn jedynie jeśli przemawia za tym potrzeba ochrony praworządności lub interesu społecznego, a takich przesłanek zdaniem śledczych nie ma. Macierewicz ma jednak otwartą drogę, by złożyć prywatny akt oskarżenia. Po krótkiej przerwie spowodowanej awarią silnika prom w Wierzbie znów kursuje przez jezioro Bełdany. To jedyna przeprawa promowa na wielkich jeziorach mazurskich. Z powodu awarii była nieczynna od minionego piątku. Aby ją naprawić, powiatowy zarząd dróg w Piszu sprowadził części z Włoch. Mundial teraz u nas. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie, a dziś o 21:00 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni z faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć déjà vu. Przemysław Pozowski.
6: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata, to nowy rozdział. To, co się wydarzyło wtedy, gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu.
2: Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibropracowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź galanterię przestrzeni inspirowanej harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama.
7: Tego się teraz.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska z dziką kartą zagra w Wimbledonie w turnieju głównym. Paliwo w górę, zwłaszcza benzyna, za chwilę ceny maksymalne w środę. Wrócimy też do strzelaniny w Białej Podlaskiej. Marcin Krzemiński. Na początek Maja Chwalińska, która zagra od razu w turnieju głównym w Wimbledonie. Niespodziewana wicemistrzyni wielkoszlemowego French Open dostała właśnie od organizatorów turnieju w Londynie tak zwaną dziką kartę. To oznacza, że Maja nie będzie musiała przechodzić kwalifikacji, a to nie było pewne, bo zgłoszenia do imprezy w Londynie zakończyły się, zanim jeszcze Maja dotarła do finału w Paryżu i awansowała aż na 21. miejsce w rankingu WTA. Zmagania na kortach Wimbledonu ruszają 29 czerwca. Teraz ważne informacje dla kierowców. Minister energii ogłosił ceny paliw maksymalnych na jutro. No i będzie niestety drożej niż dziś. I tak benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 10 groszy. To wzrost o 13. 98 6,75 to aż 23 grosze więcej. Najmniej zdrożeje olej napędowy do 6,44, czyli o 7 groszy. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Do tej pory żaden z nich nie usłyszał zarzutów. Poszukiwania samego sprawcy lub sprawców zabójstwa cały czas trwają. Służby potwierdziły już tożsamość ofiary. To 44-letni rosyjski satyryk, który kilka lat temu wyemigrował do Polski w obawie przed represjami. Był bowiem krytykiem rosyjskich władz, w tym Władimira Putina. Cezary Jaszczyk.
3: Śledczy weryfikują teraz różne hipotezy w sprawie zabójstwa, ale rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak, pytany o to, czy mogła to być egzekucja, nie pozostawia wątpliwości.
4: Do mężczyzny, który przebywał na chodniku, podszedł inny mężczyzna, oddał 3 strzały z tyłu, następnie po upadku tego mężczyzny podszedł do niego i oddał kolejne 2 strzały. No wnioski chyba nasuwają się same, ale to jest, ja jestem zobligowany do opierania się na faktach, a nie na domysłach.
3: W Białej Podlaskiej zlikwidowano już policyjne posterunki na drogach wyjazdowych z miasta, ale poszukiwania sprawcy nadal trwają.
2: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani również funkcjonariusze ABW. 2 osoby zatrzymane podczas sesji absolutoryjnej Poznańskiej Rady Miasta po tym, jak prezydenta obrzucono prawdopodobnie tortem.
5: Na miejscu interweniowała obecna podczas sesji Straż Miejska, a także policjanci, którzy zabezpieczali wydarzenie o nazwie Wilczy Bilet dla Jaśkowiaka, które odbywało się w tym samym czasie na Placu Kolegiackim.
2: Mówi sierżant Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Obrady już zostały wznowione. Dziś miejscy radni decydują o udzieleniu absolutorium i wotum zaufania prezydentowi miasta Jackowi Jaśkowiakowi. Na tegoroczny wakacyjny urlop większość z nas chce przeznaczyć od 2 do 4 tysięcy złotych. Wynika z barometru Providenta. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Autorzy badania poinformowali, że łącznie 63% ankietowanych planuje w tym sezonie wakacyjny wyjazd. Najczęściej będą to krótkie urlopy. Ponad 30% deklaruje, że potrwają maksymalnie 7 dni.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Minęła godzina 13:30.
1: Kroniki pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie historii niezwykle popularnego miejsca wypoczynku.

0: spoczynku wielu pokoleń Sierczan, jakimi są jeziórka. Historia tego miejsca zaczyna się w okresie zaborów. Zabudowa miasta Sierpce na przełomie XIX i XX wieku skupiała się w obrębie dzisiejszego Starego Miasta i dzielnic przylegających. Tereny na południe od tak zwanego Końskiego Rynku, przy wybudowanym w 1913 roku kościele ewangelickim, były w głównej mierze zajęte przez tereny uprawne i ogrodnicze. Sytuacja zmieniła się po 1891 roku, kiedy to w Sierpcu rozlokowano 48. Ułański Pułk Dragonów, dla którego w tej części miasta wzniesiono szereg budynków mieszkalnych i administracyjnych. Dla carskich żołnierzy i oficerów wzniesiono tu również między 1894 a 1897 rokiem prawosławną cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Linia zabudowy miasta przesunęła się wówczas diametralnie na południe i sięgnęła pod miejskie osady Grzymały oraz części miasta zwane Jeziórkami. Nazwa tej drugiej pochodziła od zlokalizowanych niegdyś tu licznie różnych rozmiarów zbiorników wodnych, z których do początku XX wieku przetrwały dwa. Najobszerniejszy, znajdujący się przy szosie płockiej, jest obecna ulica Płocka, oraz drugi mniejszy, będący dworskim stawem wchodzącym w skład folwarku Grzymały, gdzieś jest ulica Kwiatowa. Z dwóch akwenów tylko jeden mniejszy doczekał się własnej wdzięcznej nazwy. Częściowo zarośnięty folwarczny staw majątku Grzymały zwany był Moczydłem. Moczydło miało łączyć się kanałem z drugim dużym akwenem. Jednak już na planach z początku XX wieku nie ma po nim śladu. Inna struga wypływająca z Moczydła w kierunku północno-wschodnim uchodziła do rzeki Sierpienicy, kilkaset metrów dalej. W porównaniu do Moczydła, które było stawem prywatnym, większy akwen wykorzystywany był przez okolicznych właścicieli ziem na jeziórkach do pojenia bydła, koni, a także do hodowli kaczek. W momencie, gdy w 1924 roku wybudowano nieopodal dworzec i rozpoczęto budowę kolejnych linii normalnotorowych, a także zaczęto wznosić budynki kolejowe, zabudowa miasta zaczęła przesuwać się jeszcze bardziej na południe. Wytyczono siatkę nowych ulic, utwardzono trakt w stronę Płocka i zaczęto wznosić kolejne domy i gospodarstwa. Zbliżenie zabudowy do stawu sprawiło, że okoliczni mieszkańcy zaczęli wykorzystywać akwen do celów rekreacyjnych. Latem pojawiły się kajaki, a zimą łyżwy. Gdy nastąpiła potrzeba lepszego dostępu do wody, na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej osuszono brzegi i wymodelowano zachodni i południowy kraniec akwenu. Tragiczna historia zbiornika rozpoczyna się w okresie II wojny światowej. Niemiecki okupant wybrał właśnie południową część miasta na dzielnicę reprezentacyjną. Na początku lat 40. ukończono budowę Domu Kultury i stadionu, który wraz z jeziórkami miał być zapleczem sportowo-rekreacyjnym niemieckich mieszkańców Sierpca. W 1940 roku rozpoczęto renowację zbiornika. Przez 8 miesięcy pracowały tu setki ludzi, w większości Żydów sierpeckiego getta, ale i Polaków z okolicznych obozów pracy. Przy odmulaniu dna zbiornika i nadawaniu mu regularnego kształtu nie wykorzystywano żadnej nowoczesnej techniki, choć te na zachodzie były znane. Pracowały setki ludzkich rąk. Niektórzy padali z wycieńczenia i nie pracowali do utraty tchu, będąc poniżanymi, szykanowanymi i zapędzanymi do szybszej pracy. We wspomnieniach mieszkańców zachowały się sceny, gdzie setki osób zanurzonych po pas w błocie i bagnie z wiaderka do wiaderka wylewało wodę i taczkami z ziemią utwardzało brzeg. Ile osób wycieńczono przy pracy, tego nie wie nikt. W nowy 1941 rok miasto weszło z estetycznie uregulowanym zbiornikiem. Wiosną utwardzono alejki wokół kwadratowego zbiornika, posiano trawę i zasadzono drzewa. W latach 50. po zakończeniu okupacji mieszkańcy znów powrócili do wykorzystywania walorów rekreacyjnych jeziórek, bo taka nazwa została w pamięci Sierpczan. Znowu pojawiły się kajaki, rowery wodne wypożyczane na wschodnim brzegu. W tamtym miejscu wybudowano specjalny parkiet do tańca. Zamontowano lampy i nagłośnienie. Latem odbywały się tam zabawy do późnego wieczora, a zimą muzyka przygrywała łyżwiarzom. Na przełomie lat 60. i 70. na środku zbiornika pojawił się drewniany domek dla łabędzi, który odtąd stał się nieodłącznym symbolem Jeziórek. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama.
3: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Uwaga rodzice, za chwilę ważna data dotycząca 800+. Potem premier o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w Polsce i radość w sztabie Mai Chwalińskiej, a chodzi o dziką kartę. Marcin Krzemiński. Zostały jeszcze 2 tygodnie na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 czerwca. Rodzice, którzy nie dopełnią formalności, stracą część pieniędzy. Agnieszka Wynarska.
3: Wniosek trzeba złożyć do 30 czerwca, przypomina rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek.
4: Kto spóźni się z formalnościami, otrzyma świadczenie dopiero od miesiąca złożenia wniosku i straci pieniądze za wcześniejsze miesiące.
3: Rodzic, który złoży wniosek w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec. Jeśli zrobi to w sierpniu, straci pieniądze za czerwiec i lipiec. Wyjątkiem są rodzice nowonarodzonych dzieci, którzy mogą złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przyszłym roku składanie wniosków być może nie będzie już konieczne, bo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje uprościć system w ramach deregulacji.
2: Prokuratura w Nowym Sączu potwierdza, że odnalezione rano na terenie gminy Mszana Dolna ciało należy do 19-letniego Kaspra W., poszukiwanego w związku z zabójstwem swojej byłej partnerki. Jak informują śledczy, w sprawie samobójczej śmierci mężczyzny wszczęte zostanie odrębne śledztwo. To bardzo dobry ruch. Polska nie może w tej sprawie czekać, mówił premier Donald Tusk o przygotowaniach do stałej amerykańskiej obecności w naszym kraju. Rząd chce przyjąć się w tej sprawie specjalną uchwałę.
5: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
2: Mówił premier. Przygotowania do uruchomienia stałej amerykańskiej bazy w Polsce były tematem dzisiejszego posiedzenia Rządowego Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego. Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski w czasie wizyty w USA miał usłyszeć prezydent Karol Nawrocki. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagrała w Wimbledonie bez kwalifikacji. Dziś przyszło potwierdzenie z Londynu, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Mai i dla jej trenerów na przygotowanie.
2: Chwalińska po dotarciu do finału French Open awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Wimbledon zacznie się 29 czerwca. Dzika karta dla Mai oznacza, że w sumie w Londynie zagra 6 Polaków, także Magdalena French, Magdalinet, Hubert Hurkacz, Kamil Majszak i broniąca tytułu Iga Świątek. Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli dziś 1448 rok według kalendarza księżycowego. Oparty na fazach księżyca, kalendarz bierze swój początek od daty ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny. Wydarzyło się to w 622 roku według używanego powszechnie kalendarza gregoriańskiego.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Autobusem nad Zalew komunikacja pojedzie do Rudy. Wizyta partnerów i wymiana doświadczeń. Delegacja z Niemiec odwiedziła Działdowo. Nauczyciele z regionu wśród najlepszych. Sukces Krasnego i Przasnysza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy Mławy i okolic będą mogli dojechać komunikacją miejską nad Zalew Ruda. Miasto Mława i gmina Lipowiec Kościelny podpisały porozumienie, które umożliwi wydłużenie trasy autobusów mławskiej komunikacji miejskiej. Zmiana dotyczy linii numer 1, kursującej między pętlą Wójtostwo a pętlą turystyczną. Trasa zostanie wydłużona o dodatkowy przystanek zlokalizowany przy Zalewie Ruda, jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w regionie. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywać od 27 czerwca do 31 grudnia tego roku. Drugie liceum ogólnokształcące w Działdowie gościło niemiecką delegację z partnerskiej szkoły w Bad Hersfeld. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń związanych z nauczaniem oraz nowoczesnymi metodami pracy z uczniami. W rozmowach uczestniczyli również starosta działdowski Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Auras oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Marlena Perzyńska. Wizyta nawiązuje do wieloletniej współpracy między powiatem działdowskim a powiatem Hersfeld-Rotenburg. Partnerstwo samorządów trwa od 26 lat i obejmuje m.in. szkolnictwo, służbę zdrowia, wymiany młodzieży oraz współpracę organizacji społecznych i środowisk samorządowych. Nauczyciele z naszego regionu znaleźli się w gronie laureatów konkursu Lekcje o Mazowszu. Tegoroczna edycja była poświęcona 500-leciu włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w kategorii dla klas 4-8 zdobyli Anna Gajek i Ireneusz Gajek ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krasnem za scenariusz Hrabia, który modernizował Mazowsze dla Polski. Wyróżnienie otrzymała również Marzena Łazicka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu. Nauczycielka przygotowała scenariusz pod tytułem Mazowsze w koronie 500 lat wspólnej historii w lapbooku zapisane. To konkurs, który jest ściśle związany z tradycją i historią Mazowsza, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chodzi o to, aby nauczyciele właśnie lub inne osoby związane z procesem, czy to pozyskiwania wiedzy historycznej, czy przekazywania tej wiedzy, napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Polskiej.
2: Konkurs edukacyjny związany jest z samorządem od dekady, mówi dyrektor Departamentu Kultury Paweł Martofel.
4: Jest to konkurs, który już po raz 10 ma swój finał, więc jest już pewna tradycja, że dzięki tym konkursom krzewiona jest wiedza o tej naszej ojczyźnie rozumianej jako region. Bo często mówimy o tym, że jesteśmy oczywiście Polakami, jesteśmy Europejczykami, ale także jesteśmy Mazoszeninami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy poznawali walory naszego regionu.
2: Konkurs organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nagrodzone scenariusze będą opublikowane w specjalnej publikacji i posłużą nauczycielom do prowadzenia zajęć o historii, kulturze i tradycjach Mazowsza. 26 zawodników wzięło udział w turnieju szachowym zorganizowanym

0: zorganizowanym w Żuromińskim Centrum Kultury. Uczestnicy rywalizowali nie tylko o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale również o zdobycie czwartej i piątej kategorii szachowej. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Bartosz Gawłowski z Miszewa. Drugie miejsce w klasyfikacji Open zajął Radosław Komorowski z Żuromina, a trzecie Dariusz Magierski z Płocka. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zwyciężył również Bartosz Gawłowski, drugie miejsce wywalczył Mikołaj Klimkowski z Żuromina, a trzecie Kacper Przystup z Żuromina. W kategorii szkół podstawowych najlepsza była Zuzanna Klimkowska z Żuromina, drugie miejsce zajął Jacek Krajewski z Toruniaka, a trzecie Jan Wojciechowski z Miszewa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Pogoda. 17 stopni w naszym regionie dziś, noc bezchmurna i dość chłodna, nad ranem 8 stopni, wiatr umiarkowany z zachodu, ciśnienie rośnie. I jeszcze zaproszenie. Dziś gościem Radia 7 będzie Paweł Górski, autor książki Sekrety od Campinosu do Zegrza. Zapraszamy dziś po godzinie 16.
3: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
1: Tu Radio 7, w regionie numer 1.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Boot Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Fatalne samopoczucie nauczycieli, co piąty chce odejść z pracy. Zmierza do końca pakiet CPN, wkrótce rządowa decyzja w sprawie VAT-u. Za chwilę też o kompletnie pijanym kierowcy karawanu. Marcin Krzemiński. Według badaczek z Uniwersytetu Warszawskiego aż 82% nauczycieli deklaruje chroniczne zmęczenie, a ponad 20% myśli o odejściu z pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego pogarszającą się kondycję psychiczną nauczycieli wiąże przede wszystkim z niskimi wynagrodzeniami, stresem i malejącym prestiżem zawodu. Ben O'Connor.
2: Według 1800 nauczycieli, którzy wzięli udział w badaniu, problem przemęczenia dotyczy całej grupy zawodowej, mówi autorka badania, profesor Małgorzata Żydko z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Co jest najbardziej obciążające, to są czynniki systemowe. Związane z warunkami pracy, z takim brakiem uznania dla nauczycieli.
2: Ministerstwo Edukacji z raportu powinno wyciągnąć wnioski, mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz.
4: Mamy do czynienia z tak istotnymi elementami, jak chociażby liczebność dzieci w klasach, czy liczebność dzieci w oddziałach przedszkolnych. To jest oczywiście poprawa warunków wynagradzania nauczycieli.
2: Wśród proponowanych rozwiązań jest zapewnienie nauczycielom superwizji, na której mogliby konsultować problemy, jakich doświadczają w pracy.
1: Zmieniamy temat. Wstrzymany ruch pociągów między Lublinem a Przeworskiem. To o pośmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym przy ulicy Pszczelej w Lublinie. Przewoźnikom PKP zaleciło uruchomienie komunikacji zastępczej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Naczelna Izba Lekarska prowadzi postępowanie w sprawie patomorfolog Magdaleny H. Lekarce, która podejrzana jest o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem, grozi nawet dożywotnie wydalenie z zawodu lekarza. Kobieta jest w areszcie za popełnione czyny. Grozi jej karnie do 12 lat więzienia. Niższa akcyza na paliwa już nie obowiązuje, a za jakiś czas będzie decyzja w sprawie VAT-u, zapowiedział premier Donald Tusk. Pakiet CPN częściowo wciąż działa, w jego ramach codziennie ustalone są stawki maksymalne na stacjach paliw. Pakiet łagodził gwałtowny wzrost cen ropy związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie. W dużej mierze sfinansują go firmy paliwowe dzięki podatkowi od nadzwyczajnych zysków. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dziś rząd. A ja przypomnę, że zgodnie z pakietem CPN jutro maksymalnie za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł 10 groszy, a za olej napędowy 6,44. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-latek po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
5: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
1: Pojazd został namierzony, zatrzymano kierowcę. Karawan natomiast odebrał inny, trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej. Jego pijanemu koledze grozi grzywna, 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia.

0: Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
1: LIS Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. LIS Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest projekt ustawy umożliwiającej zbieranie informacji o zarobkach lekarzy. Potem ustalenia dotyczące Rosji i Ukrainy na szczycie G7. Będzie też prezydent Poznania o ataku tortem. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął projekt ustawy, która umożliwi zbieranie informacji o zarobkach medyków. Władze będą mogły zdobywać dane w oparciu o numer PESEL. Informacje te nie będą jednak dostępne publicznie. System opieki zdrowotnej potrzebuje takiej zmiany, mówi premier Donald Tusk.
3: W interesie lekarzy jest, żebyśmy mieli do dyspozycji rzetelną informację, jak wyglądają zarobki w poszczególnych jednostkach, tak żeby móc rzetelnie i sensownie wycenić te procedury i udział zarobków lekarzy w danej procedurze, żeby to znowu postawić na nogi.
2: Prace rządu nad tą ustawą to pokłosie zarobków radnego warszawskiej dzielnicy Ursus Dawida Kacprzyka, który jest jednocześnie koordynatorem SOR-u w jednym z warszawskich szpitali mimo braku uprawnień. W ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych w ramach działalności gospodarczej i według dokumentów pracował ponad 300 godzin miesięcznie. Będą nowe sankcje na Rosję. Ukraina razem z Kanadą będzie produkować drony. Na Stany Zjednoczone są zainteresowane produkcją systemów rakietowych Patriot pod Kijowem. Tegoroczny szczyt G7 we Francji przynosi szereg dobrych informacji dla naszych wschodnich sąsiadów. Wołodymyr Załański po raz kolejny przekazał, że jest gotowy do spotkania z Putinem, tylko chce to zrobić na neutralnym gruncie w Turcji, Szwajcarii albo robiąc ukłon w stosunku do Donalda Trumpa w USA. Według niemieckich dyplomatów Rosja jest skłonna do negocjacji. Rozmowy pokojowe mogłyby ruszyć jeszcze tego lata. Do 3 lat więzienia może grozić mężczyźnie, który rzucił dziś tortem w prezydenta Poznania. To za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. W sumie po wydarzeniach na sesji Rady Miasta zatrzymano 2 mężczyzn. Na liście potencjalnych zarzutów jest też zakłócenie właśnie sesji. Tak zdarzenie opisuje prezydent Jacek Jaśkowiak.
4: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
2: Do sprawy obrzucenia prezydenta Poznania ciast odniósł się m.in. na platformie X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Stał się dziś obiektem ataku, który nigdy nie powinien mieć miejsca. Każdy taki atak zasługuje na bezwzględne potępienie, napisał polityk. Sport. Magdalena Fręch przegrała z Niemką Yvonne Lis w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Polka odpadła w ostatniej rundzie kwalifikacji, ale wystąpiła w głównej drabince jako szczęśliwa przegrana po wycofaniu się jednej z tenisistek. Z kolei Hubert Hurkacz pokonał rozstawionego z numerem 8 rosyjskiego tenisistę Andrija Rublowa 6-3, 6-2 i awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Na ćwierćfinał powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.

0: Gość Radia 7.
1: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Paweł Górski, autor książki Sekrety od Campinosu po Zegrze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Opisuje pan tam różne historie. Która najbardziej pana zaskoczyła podczas zbierania materiałów do tej książki?
2: Myślę, że nie ma takiej jednej historii. Na pewno z racji tutaj zamieszkania, pochodzenia, większość tych historii jakby jest mi, była mi znana już wcześniej, tak? Natomiast no wiadomo, kilka z nich no, poznałem podczas tutaj zbierania materiałów, podczas jeżdżenia po okolicy. Takie, co teraz na szybko mógłbym powiedzieć, tak, to myślę, że takim dosyć ciekawym, enigmatycznym i mało znanym rozdziałem, tematem jest katastrofa Widmo, w cudzysłowie, tak, w Dworze Mazowieckim, do której rzekomo miało dojść w roku 49. Natomiast no, z racji tego, powiedzmy sobie szczerze, mrocznego, tajemniczego czasu powojennego, stalinizmu, no nie jest do końca jasne, czy ta katastrofa była, czy jej nie było, i tutaj są do dzisiaj spory tak naprawdę, tak, więc taki przykład jednej z historii mogę powiedzieć.
1: A czy są historie, które wydawały się tylko legendą, a okazało się, że mają solidne potwierdzenie w źródłach?
2: To jest dobre pytanie. Myślę, że takim trochę bez odpowiedzi zostawię. Natomiast jednym z rozdziałów książki jest historia tutaj paskudy, tak, słynnej zerżyńskiej paskudy, mitycznego stwora z zalewu zerżyńskiego, czy jak niektórzy mówią w zalewie zerżyńskiej. I tutaj, no jakby wiadomo, jest to postać tutaj radiowa, poniekąd tak wykreowana na eterze, w eterze. Pomimo tego tak znalazła się grupa ludzi, grupa pasjonatów, którzy no jeździli tak po zalewie zerżyńskim, pływali i szukali tego mitycznego stwora, więc tutaj też różne są wersje tego, czy ten potwór, tak, ten stwór istnieje, czy nie.
1: To wymaga chyba dużego wyczucia, umiejętności, żeby oddzielić fakty od lokalnych opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
2: Tak, zdecydowanie, jakby no też tutaj na poziomie szukania informacji, tak, do książki, na poziomie tego rozmów z różnymi ludźmi, tak, no tutaj co i rusz można się dowiadywać nowych tutaj, czy to wersji wydarzeń, czy po prostu samych dodatkowych aspektów, tak, więc tutaj no im dalej w las, tym więcej drzew, można te historie coraz bardziej zgłębiać, no ale też trzeba tutaj jakby je no mieć na uwadze, że część z nich może być nie tyle co zmyślona, tak, co po prostu różnie zinterpretowana, tak, więc jakby tutaj trzeba mieć na uwadze tą dokładność. Tak, żeby brać tylko fakty.
1: Motyw rejsu otwiera książkę. Czy pan jest dużym fanem humoru Marka Piwowskiego?
2: Tak, jak najbardziej. I samego filmu również. No jest to fascynujący film, tak, mimo że w sumie tak naprawdę no, dosyć okrojony, tak, bo ta pierwotna wersja była dużo, dużo dłuższa. Czy to w wyniku działań cenzury, czy jego samego zostało znacznie okrojona. No ale to jest właśnie niesamowity przykład, jak taki lekki, wakacyjny z pozoru film może być tutaj naprawdę no, opowieścią tak naprawdę o Polsce, tak, bo tutaj jest cała masa symboli, tak, jakby sam statek, tak, no to jest Polska. Jego kakaowiec, tak, który tam jakby dzieli i rządzi, tak, to jest przywódca Polski. No, a pasażerowie, no to nikt to inny jak społeczeństwo, jak Polacy.
1: Wydawałoby się, że w tym filmie już wszyscy napisali wszystko, ale okazuje się, że nie.
2: Taki też był trochę cel, jakieś nowe, czym po prostu może nie nowe, ale mniej znane tutaj anegdoty, opowieści wyciągnąć z tej historii. Tak, nie chodziło mi sam film, tylko bardziej o atmosferę kręcenia tych zdjęć na Zalewie Zerżyńskim. Właśnie to też jakby w sumie przypadek, że akurat tam kręcono część zdjęć, ponieważ no jakby w filmie, tak, ten statek płynie Wisłą, natomiast tego lata, gorącego lata, kiedy kręcono zdjęcia do filmu Rejs, no poziom Wisły był tak niski, że jednak ten statek nie mógł wszędzie popłynąć. Stąd też zdecydowano się na nakręcenie części zdjęć na Zalewie Zerżyńskim. No i jest ta cała masa tych anegdot, tak, czy to takich powiedzmy towarzyskich, tak, czy bardziej tutaj mówiąc prosto alkoholowych, tak, podczas kręcenia tych zdjęć, no naprawdę się działo.
1: Dlaczego właśnie obszar między Campinosem a Zegrzem jest tak bogaty w tajemnice? Czy to jest region wyjątkowy, czy po prostu niedostatecznie zbadany?
2: Myślę, że to drugie, aczkolwiek każdy tak naprawdę region, myślę, w Polsce jest i tajemniczy, i poniekąd niezbadany. Akurat ten region wybrałem, jak już powiedziałem, z racji tutaj zamieszkania, z racji tego, że ten region dobrze znam. Pomimo, że nie jest to duży obszar, tak, mówimy tutaj o jakby obszarze tak szerokości 40 mniej więcej, czy 50 kilometrów, jednak jest bardzo zróżnicowany, tak. Mamy przecież Zalew Zerżyński, jezioro największe na Mazowszu, mamy Puszczę Campinoską, czyli tak naprawdę jedyny poza Parkiem Narodowym w Nairobi, Parkiem Narodowym, który przylega do stolicy danego państwa. Mamy też Nowy Dwór Mazowiecki, miasto może nie kojarzące się, ale jednak no, tutaj miasto, które było po wojnie, tak, po pierwszej wojnie światowej w odrodzonym państwie polskim, pierwszą stolicą marynarki wojennej, więc takie poniekąd portowe miasto, można powiedzieć. Także pomimo tego małego obszaru jest to różnorodny region.
1: Ja mam takie wrażenie, że na podstawie tych historii to można by było nakręcić nie jeden pełnometrażowy film fabularny.
2: Też mi się tak wydaje, tak naprawdę to mówię. To są różne historie, tak jakby głównie z XX wieku, też jest sporo XIX, poniekąd luźne, tak, częściowo też bardziej zagadkowe, ale no ma pan rację, tutaj każda prawie historia nadaje się na jakiś rozdział, na jakiś film.
1: Na przykład o złocie i pieniądzach odnalezionych przez SB?
2: Na przykład, no tutaj to taki byłby bardziej film szpiegowski.
1: Co to za historia jest? Oczywiście musimy zostawić też tajemnicę.
2: Tak, no to jest afera Zalew, tak zwana, tak? Afera tutaj z lat 70., kiedy na działkach należących do funkcjonariuszy SB znaleziono kosztowności i różnego rodzaju tutaj właśnie inne dobra zakopane na tych działkach. No pochodzące tak naprawdę, no mówiąc wprost, no ze szmuglu, z kradzieży, tak? Z Berlina Zachodniego funkcjonariusze tutaj pod przykrywką działań operacyjnych no przywłaszczyli sobie po prostu te dobra. Później to zostało wykorzystane przy tutaj walce tak naprawdę, tak, pomiędzy jedną ekipą w ramach PZPR-u, a drugą. No i tutaj tak naprawdę już ten poziom polityczny wchodzi, już nie tyle czysto kryminalny.
1: To nie są historie, o których się powszechnie mówi, a są niezwykle ciekawe. Jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nikt tego tak mocniej nie drąży? Dlaczego to nie pojawia się w przestrzeni medialnej, tylko pan sięga po temat, który szerzej nie jest opisywany?
2: Nie wiem, może jest takie jakby przeświadczenie, tak, że to, co bliskie nam, to, co gdzie mieszkamy, jest mniej interesujące. Może bardziej właśnie szukamy tych dalszych sekretów z większych miast czy za granicę, a to, co tutaj właśnie jest tuż obok nas, wydaje się mniej interesujące.
1: A okazuje się też tak, że dociera pan do świadków i oni zupełnie inaczej opowiadają tę samą historię, a pan gdzieś musi się w tych historiach, w tych opowieściach odnaleźć i gdzieś tej prawdy szukać.
2: To prawda, tak. No każdy ma tutaj swoje własne doświadczenia, swoje własne życiorys, tak? No i może inaczej pamiętać różne wydarzenia albo coś innego do tej historii wnieść.
1: Czy ma pan jeszcze takie historie, że powstanie kolejna książka z dwójką?
2: Zobaczymy. Też no, nie chcę obiecywać, ale no, jednak no, tutaj już rok minął tak, od premiery tej książki i w ramach różnych tutaj akcji, tak, czy promocyjnych, czy spotkań autorskich też co i róż dowiaduje się tutaj różnych jakichś nowych historii, aspektów, więc być może w przyszłości takowa powstanie.
1: Myślę, że to też jest okazja, by zachęcić mieszkańców Mazowsza do spojrzenia na swoją okolicę zupełnie inaczej, nie takimi oczami codzienności pociągu, samochodu, przystanku, autobusu, tylko tego, co na tej ziemi, po której stąpamy, działo się w przeszłości.
2: Racja, ja sam osobiście, jak czasami jeżdżę tak tutaj linią kolejową od Legionowa przez Nowy Dwór Mazowiecki dalej w kierunku północnym, no to w bezpośredniej tak naprawdę tutaj odległości, nie wiem, kilkuset metrów od torów, tak, tutaj myślę sobie, o, tutaj się działa ta historia, tutaj się działa ta, to są miejsca naprawdę takie mało wyraziste, tak, jakby takie typu na przykład, nie wiem, most, tak, kolejowy, albo właśnie zakręt, na którym doszło do katastrofy, obok jest miejsce, gdzie była stocznia, no to jest miejsca, które jakby mijamy codziennie, nie zwracam na nie uwagi, a tam naprawdę się sporo działo.
1: Wakacje się zbliżają. Czy ten obszar od Campinosu po Zegrze to tak naprawdę jest przestrzeń do tego, żeby spędzić wakacje przez cały tydzień i nie nudzić się cały czas odkrywać nowe miejsca? Ciekawe?
2: Myślę, że tak. To jakby odkrywać te miejsca, które opisałem w tych historiach, ale też i z czysto takiego wakacyjnego punktu widzenia, tak. Mamy przecież no wiadomo, sam Zalew Zerżyński, tak, więc tutaj miejsce wybitnie turystyczne, ale też i inne miejsca, tak. Już nie mówię o samej puszczy, ale jest i Pomiechówek tak naprawdę. Zresztą o Pomiechówku tutaj mam rozdział o czasach w PRL-u, jak się wypoczywało właśnie w tamtejszych ośrodkach nad Wkrą, więc no, można połączyć tutaj zwiedzanie z po prostu odpoczynkiem nad wodą.
1: Warto zatem zapoznać się z tym, co w naszej okolicy się dzieje. Odkryć te tajemnice. Jeżeli sekrety od Campinosu po Zegrze są dla Państwa zagadką, ciekawostką i chcą Państwo tę historię poznać, to zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po książkę właśnie pod nazwą Sekrety od Campinosu po Zegrze. Jej autor Paweł Górski był w naszym studiu i Radio 7 jest patronem tej książki. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za obecność.
2: Dziękuję bardzo.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 16 dzień czerwca. W 1936 roku urodzony w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim prezydent Ignacy Mościcki otrzymał honorowe obywatelstwo Lwowa.
3: Wpajają najszczytniejsze uczucia rycerskości i honoru oraz gotowości poniesienia wszelkich ofiar aż do ofiary życia w obronie ojczyzny.
2: W 1963 roku urodzony w Płońsku premier Izraela Dawid Ben-Gurion ustąpił z urzędu ze względów osobistych. Twierdził, że nie otrzymuje wystarczającego poparcia ze strony kolegów.
4: Ano machrzim bazot, ala kamat medina juzitwi eres Israel.
2: W 1974 roku święcenia kapłańskie otrzymali urodzony w Makowie Mazowieckim Ireneusz Mroczkowski, profesor nauk teologicznych, specjalista z zakresu teologii moralnej i etyki.
5: Nie wiem, czy ateiści wiedzą o tym, jak bardzo martwimy się o nich my, chrześcijanie.
2: Przyszły biskup pomocniczy warmiński Jacek Jezierski.
6: Trzeba spokojnie rozróżniać to, co świeckie, od tego, co sakralne.
2: W 1986 roku piłkarska reprezentacja Polski przegrała 0-4 z Brazylią podczas meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata w Meksyku. Urodzony w Skrwilnie w powiecie rypińskim Marek Ostrowski rozegrał całe spotkanie.
7: Na lewą stronę do Ostrowskiego, który dubluje tej pozycję lewoskrzydłowego. Ostrowski, 40 metrów, potężne uderzenie, Carlos.
2: W 2001 roku premierowo wyemitowano serial komediowy Pokój na czarno. Rolę Jana Kowalskiego zagrał urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
8: Ja cię bardzo proszę, nie mów mi nic o sosie, kiedy ja jestem na czczo.
2: W 2014 roku urodzony w Ciechanowie profesor Andrzej Rzepliński odebrał tytuł honorowego obywatela Ciechanowa. Był prezesem Trybunału Konstytucyjnego.
9: Mianego honorowego obywatela będzie wyobrażać głębokim szacunkiem w sercach i umysłach naszych.
2: W 2015 roku Piotr Zajączkowski rozpoczął pracę trenerską z czwartoligową Mławianką Mława. Pod jego kierunkiem drużyna rozegrała 9 oficjalnych spotkań ligowych. 5 z nich wygrała, 2 zremisowała i tyle samo przegrała.
10: Mam nadzieję, że zagramy może jeszcze w przyszłym tygodniu jakiś sparing, żeby ci zawodnicy, którzy wpadli do notesu, potwierdzili dalszą przydatność.
2: Urodzili się w 1911 roku Sergiusz Zieliński, lekarz powiatowy w Działdowie, jeden z pierwszych organizatorów służby zdrowia w Rybnie i Działdowie, uhonorowany działdowską katarzynką w 2000 roku. W 1960 roku Tomasz Bielawski, lekarz weterynarii, przewodniczący Społecznej Rady Przyjaciół Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu w powiecie makowskim, organizator i współorganizator imprez kulturalnych na terenie gminy Krasnosielc, założyciel i członek Krasnosielskiej Kapeli Podwórkowej, współzałożyciel i członek wiejskiego kabaretu Pięta, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielskiej.
11: Dopiero w mózgu następuje taki myk, że ten obraz dostaje głębi.
2: W 1974 roku Sergiusz Wiechowski, piłkarz grający na pozycji pomocnika, m.in. w Świcie, Nowy Dwór Mazowiecki, trener piłkarski.
12: To na pewno było fajne, bo byłem kapitanem tej drużyny.
2: W 1976 roku Artur Szymczyk, piłkarz grający na pozycji obrońcy, m.in. w Drwęcy, Nowe Miasto Lubawskie.
13: Zobaczymy, na co nas będzie stać w nowym sezonie.
2: Zmarli w 1942 roku Ludwik Wiśniewski, urodzony w Raciążu w powiecie płońskim, lekarz, ziemianin, polityk, poseł na Sejm. W 1997 roku Stanisław Kluszewski urodził się w Przasnyszu. W 1939 roku zorganizował w tym mieście konspiracyjną drużynę harcerzy. Po wojnie był zastępcą komendanta Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Przasnyszu. W 2020 roku w Dobrosielicach w gminie Drobin w powiecie płockim zginął tragicznie podczas prac polowych burmistrz Drobina Andrzej Samoraj.
14: Będzie się naprawdę w Drobinie dużo działo, dużo wesołości, dużo radości.
15: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
6: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
5: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
6: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
5: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
0: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strajk ostrzegawczy w ZUS-ie, są ostrzeżenia przed utrudnieniami. Granat na placu zabaw to historia z Krakowa. Maja Chwalińska z dziką kartą na Wimbledonie. Powiemy, dlaczego to takie ważne. Marcin Krzemiński. Jutro rano dwugodzinny ogólnopolski strajk ostrzegawczy pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą być problemy z obsługą, ostrzega zakład. Pracownicy ZUS-u odejdą od swoich biurek w godzinach od 8 do 10. A to może oznaczać w tym czasie znaczne wydłużenie obsługi klientów, dlatego lepiej zaplanować wizytę po 10. Zakład zachęca też do załatwiania spraw za pośrednictwem portalu e-ZUS oraz aplikacji mobilnych. Strajk zorganizowali związkowcy z Solidarności, a chodzi głównie o podwyżki dla pracowników. Ceremonia podpisania wstępnego porozumienia USA-Iran odbędzie się w luksusowym szwajcarskim kurorcie Birkenstock w piątek, przekazało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwajcarii. Kompleks położony jest nad Jeziorem Czterech Kantonów. W czerwcu 2024 roku zorganizowano tam szczyt dotyczący agresji Rosji na Ukrainę. Granat ręczny na placu zabaw w parku na krakowskim Prokocimiu. Odkopały go wieczorem dzieci. Na szczęście rodzice w porę zawiadomili policję, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji.
3: Mówimy tutaj najprawdopodobniej o granacie bojowym pochodzącym z czasów II wojny światowej. Tam na miejsce udał się policyjny pirotechnik oraz policjanci, którzy zabezpieczyli rejon.
2: Dziś granat zabrali wojskowi saperzy. Policja apeluje, by w przypadku ujawnienia tego typu przedmiotów nie dotykać ich i wezwać służby. Instruktor jazdy z Wrocławia szkolił kursantów mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Może za to trafić do więzienia. Sąd może też zabrać mu auto, bo zatrzymany instruktor to jednocześnie właściciel szkoły jazdy. Elka, którą drogówka zatrzymała do kontroli, i tak nie powinna jeździć po wrocławskich ulicach.
4: Dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że samochód do nauki jazdy nie posiadał aktualnych badań technicznych. 58-letni instruktor nauki jazdy w najbliższym czasie usłyszy zarzuty.
2: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji. Instruktorowi grozi do 5 lat więzienia. Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszlemowego Wimbledonu. Organizatorzy tej prestiżowej imprezy przyznali Polce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Michał Waszkiewicz.
5: Na logikę to ruch oczywisty. Mówimy o finalistce French Open, która po turnieju w Paryżu awansowała na 21 miejsce w światowym rankingu i powinna być na Wimbledonie rozstawiona. Z drugiej strony listy zostały zamknięte przed Rolandem Garrosem, gdy Maja Chwalińska była w tenisowym świecie dla wielu kibiców anonimowa. A organizatorzy Wimbledonu głównie premiują swoich rodaków i dawne gwiazdy. Tym razem jednak presja całego środowiska była spora, więc dziś Polka otrzymała z Londynu świetne wieści, mówi Aleksandra Musiał z teamu Mai Chwalińskiej.
6: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Mai Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie.
5: Maja Chwalińska zapowiadała, że nie weźmie udziału w żadnym turnieju przed Wimbledonem, czyli ma teraz dodatkowy tydzień na przygotowanie się do tego wyjątkowego turnieju,
2: który rusza 29 czerwca.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555 792-155-555.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Autobusem nad Zalew komunikacja pojedzie do Rudy. Wizyta partnerów i wymiana doświadczeń. Delegacja z Niemiec odwiedziła Działdowo. Nauczyciele z regionu wśród najlepszych. Sukces Krasnego i Przasnysza. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Mieszkańcy Mławy i okolic będą mogli dojechać komunikacją miejską nad Zalew Ruda. Miasto Mława i gmina Lipowiec Kościelny podpisały porozumienie, które umożliwi wydłużenie trasy autobusów mławskiej komunikacji miejskiej. Zmiana dotyczy linii numer 1, kursującej między pętlą Wójtostwo a pętlą turystyczną. Trasa zostanie wydłużona o dodatkowy przystanek zlokalizowany przy Zalewie Ruda, jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w regionie. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywać od 27 czerwca do 31 grudnia tego roku. Drugie liceum ogólnokształcące w Działdowie gościło niemiecką delegację z partnerskiej szkoły w Bad Hersfeld. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń związanych z nauczaniem oraz nowoczesnymi metodami pracy z uczniami. W rozmowach uczestniczyli również starosta działdowski Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Auras oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Marlena Perzyńska. Wizyta nawiązuje do wieloletniej współpracy między powiatem działdowskim a powiatem Hersfeld-Rotenburg. Partnerstwo samorządów trwa od 26 lat i obejmuje m.in. szkolnictwo, służbę zdrowia, wymianę młodzieży oraz współpracę organizacji społecznych i środowisk samorządowych. Nauczyciele z naszego regionu znaleźli się w gronie laureatów konkursu Lekcje o Mazowszu. Tegoroczna edycja była poświęcona 500-leciu włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w kategorii dla klas 4-8 zdobyli Anna Gajek i Ireneusz Gajek ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krasnem za scenariusz Hrabia, który modernizował Mazowsze dla Polski. Wyróżnienie otrzymała również Marzena Łazicka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu. Nauczycielka przygotowała scenariusz pod tytułem Mazowsze w koronie 500 lat wspólnej historii w lapbooku zapisane. To konkurs, który jest ściśle związany z tradycją i historią Mazowsza, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Chodzi o to, aby nauczyciele właśnie lub inne osoby związane z procesem, czy to pozyskiwania wiedzy historycznej, czy przekazywania tej wiedzy, napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do korony polskiej.
2: Konkurs edukacyjny związany jest z samorządem od dekady, mówi dyrektor Departamentu Kultury Paweł Martofel.
4: Jest to konkurs, który już po raz 10 ma swój finał, więc jest już pewna tradycja, że dzięki tym konkursom krzewiona jest wiedza o tej naszej ojczyźnie rozumianej jako region. Bo często mówimy o tym, że jesteśmy oczywiście Polakami, jesteśmy Europejczykami, ale także jesteśmy Mazoszeninami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy poznawali walory naszego regionu.
2: Konkurs organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nagrodzone scenariusze będą opublikowane w specjalnej publikacji i posłużą nauczycielom do prowadzenia zajęć o historii, kulturze i tradycjach Mazowsza. 26 zawodników wzięło udział w turnieju szachowym zorganizowanym w Żuromińskim Centrum Kultury. Uczestnicy rywalizowali nie tylko o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, ale również o zdobycie czwartej i piątej kategorii szachowej. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się Bartosz Gawłowski z Miszewa. Drugie miejsce w klasyfikacji Open zajął Radosław Komorowski z Żuromina, a trzecie Dariusz Magierski z Płocka. Wśród uczniów szkół ponadpodstawowych zwyciężył również Bartosz Gawłowski, drugie miejsce wywalczył Mikołaj Klimkowski z Żuromina, a trzecie Kacper Przystup z Żuromina. W kategorii szkół podstawowych najlepsza była Zuzanna Klimkowska z Żuromina, drugie miejsce zajął Jacek Krajewski z Toruniaka, a trzecie Jan Wojciechowski z Miszewa.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPiH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPiH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie, wspieraj swoich.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nadchodzą upały, jeszcze w tym tygodniu wyraźnie powyżej 30 stopni. Kontrola w szpitalu po doniesieniach o astronomicznych zarobkach młodego lekarza. Wege burger może być, ale wege kiełbasy już nie będzie. Są nowe unijne regulacje. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Do Polski wielkimi krokami zbliża się fala tropikalnych upałów. W drugiej połowie tygodnia termometry w wielu częściach kraju ponownie wskażą ponad 30 stopni. Najgoręcej będzie na Dolnym Śląsku, nawet 35. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda ma się utrzymać w Polsce co najmniej do przyszłego wtorku. Policja zatrzymała dwóch Białorusinów w sprawie wczorajszego zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej. Na razie nie usłyszeli zarzutów, policja nadal szuka zabójcy. Przypomnijmy, wczoraj nieznany sprawca zastrzelił rosyjskiego karykaturzystę Simona Skrepeckiego, który krytykował i wyśmiewał Putina. Policja liczy na pomoc świadków i przypadkowe nagrania z monitoringu, mówi Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Chcielibyśmy się zwrócić także z apelem do tych osób, które w godzinach 8.30, 10.30 podróżowały samochodem wyposażonym z widerejestrator. O przekazywanie tych nagrań bezpośrednio do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej można to zrobić także poprzez skrzynkę mailową. Myślę, że to pozwoliłoby nam odtworzyć być może wcześniejsze jakieś działania.
2: Do wyjaśnienia sprawy zostali zaangażowani funkcjonariusze ABW. Audyt i sprawa w prokuraturze. Wysokie zarobki młodego lekarza bez specjalizacji Dawida Kacprzyka wywołały oburzenie opinii publicznej. Kacprzyk był radnym Koalicji Obywatelskiej. Pracując w Szpitalu Południowym w Warszawie zarobił w zeszłym roku 1,5 miliona złotych. Z kolei rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji o zarobkach medyków w oparciu o ich numer PESEL, mówi premier Donald Tusk.
4: Praktycznie cała opinia publiczna była zbulwersowana informacjami na temat zarobków jednego z młodych lekarzy. Był tam też kontekst w jakimś sensie polityczny. Rozpoczęła się kontrola. W zależności od efektów tej kontroli być może będą także konsekwencje o charakterze prawnym. Prokuratura także będzie się interesowała tą sytuacją.
2: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło sprawę do prokuratury. W stolicy dziś i jutro trwają targi pracy 45+. To wydarzenie skierowane do osób w dojrzałym wieku, które mają problem ze znalezieniem odpowiedniej pracy. Mówi jedna z organizatorek, Anna Kielisiak z fundacji Heart and Mind.
5: Są to bardzo niedoceniani pracownicy. Ta grupa jest bardzo lojalna. Tutaj można naprawdę na luzie porozmawiać, dowiedzieć się rzeczy, których na co dzień w urzędzie się nie dowiemy. Wiemy, że po poprzednich targach w niektórych firmach osoby zostały zatrudnione po tym wydarzeniu, bo tu już jest przeprowadzona rozmowa.
2: Miejscem targów jest Warszawska Galeria Młociny. Jutro drugi dzień od 11 do 18. Wege burger zostaje, ale już kiełbasa będzie mogła być tylko z mięsa. Parlament Europejski przegłosował dzisiaj nowe przepisy o nazewnictwie produktów pochodzenia mięsnego i roślinnego. Mięso zostało jasno zdefiniowane jako jadalne części zwierząt. Powstała lista 30 nazw zastrzeżonych tylko dla produktów mięsnych. Na przykład schab, boczek, kiełbasa czy stek. Po dzisiejszym głosowaniu zmian w Parlamencie Europejskim potrzebna jest jeszcze zgoda krajów członkowskich.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska otrzymała dziką kartę i zagra w Wimbledonie bez kwalifikacji. Nasza tenisistka, jej team oraz Związek Starania o Prawo Gry od razu w turnieju głównym zaczęły jeszcze w Paryżu, gdzie Polka sensacyjnie dotarła do finału Rolanda Garrosa. Ostatecznie potwierdzenie otrzymania dzikiej karty przyszło dziś, mówi Aleksandra Musiał z teamu Chwalińskiej.
7: Dyrektor wimbledońskiego turnieju wysłał do Maji Chwalińskiej maila, że otrzyma ona od organizatorów dziką kartę do turnieju głównego, także wielka radość w teamie, kilka dni więcej dla Maji i dla jej trenerów na przygotowanie do kolejnego w tym sezonie turnieju wielkoszlemowego. Także wszyscy bardzo się cieszymy i jesteśmy bardzo wdzięczni brytyjskiej federacji.
6: Chwalińska po dotarciu do finału Rolanda Garrosa awansowała na 21 miejsce w rankingu WTA, więc w Londynie będzie rozstawiona. Turniej zacznie się 29 czerwca. Do Wimbledonu już szykuje się Hubert Hurkacz, który dziś w pierwszej rundzie turnieju w Halle pokonał rozstawionego z ósemką Andrea Rublowa 6-3, 6-2. Z kolei Magdalena Fręch przegrała z Niemką Ewą Lis 6-7, 3-6 w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie. Kolejny dzień mundialu przyniósł nam kolejne niespodzianki. Cztery mecze zakończyły się remisami, choć miały wyraźnego faworyta. Tak było w przypadku Belgii z Egiptem, Urugwaju z Arabią Saudyjską i przede wszystkim Hiszpanii w starciu z Republiką Zielonego Przylądka. Niespodziankę sprawiła także Nowa Zelandia remisując z Iranem. Ten mecz rozgrywał rozgrywany nieopodal Los Angeles, był głośny także z powodów politycznych, bo Donald Trump niechętnie wpuścił piłkarzy Iranu do USA, mówi trener Amir Galenoei.
8: Sami nawet nie wiemy, co się dzieje. To właściwie dość śmieszne planowanie i decyzje dotyczące naszej drużyny zapadają gdzie indziej. Mieliśmy przylecieć do Los Angeles dwie noce przed tym meczem, ale nie pozwolono nam na to. Zgodnie z naszym harmonogramem mieliśmy również zostać tu na noc, zregenerować się i wrócić jutro po południu. Ponownie nie pozwolono nam na to i szczerze mówiąc nie wiem dlaczego. Dlatego twierdzę, że jesteśmy prawdopodobnie najbardziej zaniedbaną drużyną w historii Mistrzostw Świata.
6: Iran kolejny mecz na Mundialu zagra w niedzielę z Belgią, a dziś o 21:00 Francja zagra z Senegalem, a w nocy Irak z Norwegią, Argentyna z Algierią i Austria z Jordanią.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Dzień dobry Państwu, mówi dr Arkadiusz Meller. Dzisiejszy felieton poświęcony będzie historii niezwykle popularnego miejsca wypoczynku wielu pokoleń Sierpczan, jakimi są jeziórka. Historia tego miejsca zaczyna się w okresie zaborów. Zabudowa miasta Sierpce na przełomie XIX i XX wieku skupiała się w obrębie dzisiejszego Starego Miasta i dzielnic przylegających. Tereny na południe od tak zwanego Końskiego Rynku przy wybudowanym w 1913 roku kościele ewangelickim były w głównej mierze zajęte przez tereny uprawne i ogrodnicze. Sytuacja zmieniła się po 1891 roku, kiedy to w Sierpcu rozlokowano 48. Ułański Pułk Dragonów, dla którego w tej części miasta wzniesiono szereg budynków mieszkalnych i administracyjnych. Dla carskich żołnierzy i oficerów wzniesiono tu również między 1894 a 1897 rokiem prawosławną cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Linia zabudowy miasta przesunęła się wówczas diametralnie na południe i sięgnęła pod miejskie osady Grzymały oraz części miasta zwane Jeziórkami. Nazwa tej drugiej pochodziła od zlokalizowanych niegdyś tu licznie różnych rozmiarów zbiorników wodnych, z których do początku XX wieku przetrwały dwa. Najobszerniejszy znajdujący się przy szosie płockiej, jest obecna ulica Płocka, oraz drugi mniejszy będący dworskim stawem wchodzącym w skład folwarku Grzymały, gdzieś jest ulica Kwiatowa. Z dwóch akwenów tylko jeden mniejszy doczekał się własnej wdzięcznej nazwy. Częściowo zarośnięty folwarczny staw majątku Grzymały zwany był Moczydłem. Moczydło miało łączyć się kanałem z drugim dużym akwenem. Jednak już na planach z początku XX wieku nie ma po nim śladu. Inna struga wypływająca z Moczydła w kierunku północno-wschodnim uchodziła do rzeki Sierpienicy, kilkaset metrów dalej. W porównaniu do Moczydła, które było stawem prywatnym, większy akwen wykorzystywany był przez okolicznych właścicieli ziem na jeziórkach do pojenia bydła, koni, a także do hodowli kaczek. W momencie, gdy w 1924 roku wybudowano nieopodal dworzec i rozpoczęto budowę kolejnych linii normalnotorowych, a także zaczęto wznosić budynki kolejowe, zabudowa miasta zaczęła przesuwać się jeszcze bardziej na południe. Wytyczono siatkę nowych ulic, utwardzono trakt w stronę Płocka i zaczęto wznosić kolejne domy i gospodarstwa. Zbliżenie zabudowy do stawu sprawiło, że okoliczni mieszkańcy zaczęli wykorzystywać akwen do celów rekreacyjnych. Latem pojawiły się kajaki, a zimą łyżwy. Gdy nastąpiła potrzeba lepszego dostępu do wody, na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej osuszono brzegi i wymodelowano zachodni i południowy kraniec akwenu. Tragiczna historia zbiornika rozpoczyna się w okresie II wojny światowej. Niemiecki okupant wybrał właśnie południową część miasta na dzielnicę reprezentacyjną. Na początku lat 40. ukończono budowę Domu Kultury i stadionu, który wraz z jeziórkami miał być zapleczem sportowo-rekreacyjnym niemieckich mieszkańców Sierpca. W 1940 roku rozpoczęto renowację zbiornika. Przez 8 miesięcy pracowały tu setki ludzi, w większości Żydów sierpeckiego getta, ale i Polaków z okolicznych obozów pracy. Przy odmulaniu dna zbiornika i nadawaniu mu regularnego kształtu nie wykorzystywano żadnej nowoczesnej techniki, choć te na zachodzie były już znane. Pracowały setki ludzkich rąk. Niektórzy padali z wycieńczenia i nie pracowali do utraty tchu, będąc poniżanymi, szykanowanymi i zapędzanymi do szybszej pracy. We wspomnieniach mieszkańców zachowały się sceny, gdzie setki osób zanurzonych po pas w błocie i bagnie z wiaderka do wiaderka wylewało wodę i taczkami z ziemią utwardzało brzeg. Ile osób wycieńczono przy pracy, tego nie wie nikt. W nowy 1941 rok miasto weszło z estetycznie uregulowanym zbiornikiem. Wiosną utwardzono alejki wokół kwadratowego zbiornika, posiano trawę i zasadzono drzewa. W latach 50. po zakończeniu okupacji mieszkańcy znów powrócili do wykorzystywania walorów rekreacyjnych jeziórek, bo taka nazwa została w pamięci Sierpczan. Znowu pojawiły się kajaki, rowery wodne wypożyczane na wschodnim brzegu. W tamtym miejscu wybudowano specjalny parkiet do tańca. Zamontowano lampy i nagłośnienie. Latem odbywały się tam zabawy do późnego wieczora, a zimą muzyka przygrywała łyżwiarzom. Na przełomie lat 60. i 70. na środku zbiornika pojawił się drewniany domek dla łabędzi, który odtąd stał się nieodłącznym symbolem Jeziórek. O dalszych losach Sierpca dowiecie się Państwo w kolejnych audycjach. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Dr Arkadiusz Meller.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Reklama. Największe muzyczne wydarzenie na północnym Mazowszu. Już 20 czerwca w Ciechanowie. Na Zamkowych Błoniach wystąpią Carla Fernandez. Bo tylko...

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
4: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Reklama.
8: Radio 7.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciechanów wśród najlepszych samorząd zdobył prestiżowe wyróżnienia. Rowerowe święto i jubileuszowa edycja. Mława zaprasza na wspólny przejazd. Europejski medal i kolejny sukces Majoretki z Sierpca na podium. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Ciechanów znalazł się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu organizowanego przez dziennik Gazetę Prawną. Największy sukces odniosła skarbnik miasta Ewa Szeluga, która została uznana za najlepszą skarbnik miasta powyżej 25 tysięcy mieszkańców. Nagrody wręczono podczas jubileuszowego kongresu Perły Samorządu w Toruniu. Kapituła konkursu, pracująca pod nadzorem ekspertów Szkoły Głównej Handlowej, oceniała m.in. zarządzanie finansami, skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz jakość usług publicznych. Doceniono nie tylko finanse miasta. Prezydent Ciechanowa, Krzysztof Kosiński, zajął 5. miejsce wśród włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców, a sam Ciechanów uplasował się na 10. pozycji w swojej kategorii. Jak podkreślili organizatorzy, w tym roku szczególne znaczenie miały innowacyjność samorządów oraz ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami i kryzysami. To kolejny sukces miasta w tym prestiżowym rankingu. Ciechanów trzykrotnie był uznawany za najlepsze miasto do 100 tysięcy mieszkańców. Poznaliśmy zwycięzców konkursu Mława w fotoplastikonie. Organizatorzy wyłonili 5 laureatów, których archiwalne fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy. Nagrodzeni zostali Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski, Janusz Dębski oraz Małgorzata Stępka. Do konkursu zgłaszano fotografie przedstawiające dawną Mławę i okolice, wydarzenia, uroczystości, codzienne życie mieszkańców, pracę, rzemiosło oraz krajobrazy regionu. Konkurs zorganizowały Archiwum Państwowe w Warszawie oraz miasto Mława. Jego celem było odnalezienie i zachowanie cennych fotografii znajdujących się w prywatnych zbiorach mieszkańców. Zdjęcia laureatów będzie można oglądać podczas wystawy Mława w fotoplastikonie, która będzie dostępna w Parku Miejskim od 24 sierpnia do 24 września. Przed nami 10. Mławskie Święto Rowerów. Jubileuszowa edycja największej rowerowej imprezy w mieście odbędzie się na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Organizatorzy przygotowali trasy dla uczestników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Nie zabraknie również wyścigów dla najmłodszych na rowerkach biegowych, konkursów animacji oraz strefy gastronomicznej. Wynik nie jest najważniejszy, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie Adam Kuligowski.
3: W żadnym wypadku nie chodzi o wyniki, jeździmy ile chcemy, możemy przerwać trasę, pojechać sobie na obiad, odpocząć, pojechać na drugie kółko. Dwie trasy przygotowane różnią się długością, jedna trasa biegnie do Piekiełka, ta dłuższa, natomiast krótsza trasa na ulicy Krajewo wjeżdża w Studzieniec i wracamy z powrotem na pętlę Paleję Marszałkowską i zjeżdżamy na stadion.
2: Ważna informacja dla uczestników, wszystkie dzieci do 16 roku życia muszą obowiązkowo posiadać kask ochronny.
3: Trzeba przygotować dobry rower, sprawny rower. Na pewno trzeba mieć kaski, o którym chciałem mocno powiedzieć i przypomnieć, w związku z tym, że weszło nowe rozporządzenie nakazujące dzieciom do 16 roku życia, dzieciom młodzieży do 16 roku życia obowiązek posiadania takowego kasku.
2: Mławskie Święto Rowerów promuje aktywny wypoczynek, bezpieczną jazdę i rodzinne spędzanie czasu. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Start imprezy zaplanowano na niedzielę o godzinie 12 na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Świetny występ zanotowały zawodniczki zespołu Alizma Majoretki MMOD OSP Sierpc. Zosia Mielczarska i Maja Wiśniewska wywalczyły brązowy medal podczas European Majoret Cup, zdobywając 3. miejsce w jednej z konkurencji prestiżowego europejskiego turnieju. To kolejny sukces sierpeckich majoretek w tym roku. W marcu zawodniczki rywalizowały podczas Mistrzostw Okręgu w Poddębicach, a w maju wystąpiły na Mistrzostwach Polski w Wąsewie. Przed reprezentantkami Sierpca kolejne wyzwanie. W sierpniu wezmą udział w Pucharze Świata, który odbędzie się w Ostrawie. Sierpeckie majoretki na co dzień współpracują z Miejską Młodzieżową Orkiestrą Dentą OSP w Sierpcu i regularnie reprezentują miasto na krajowych oraz międzynarodowych zawodach.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Żeberka wieprzowe trójkąty, kilogram 6,99. Cena przed promocją 12,99. Bułka maryśka 60 gramów, wypiekana na miejscu. Pakiet grillowy 10 sztuk w cenie 9,99. Taniej o 23%. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
2: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rząd stara się o stałą bazę USA w Polsce, przyjął uchwałę. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. W piątek zaczyna się Święto Morza, wyjątkowe, na setne urodziny Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska upomina się o stałą bazę wojsk amerykańskich. Rząd przyjął dziś specjalną uchwałę. W tej sprawie nie ma sporu między rządem a prezydentem, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Pan premier Kosiniak-Kamysz jest upoważniony do tego, żeby wraz z innymi ministrami i z innymi instytucjami ten projekt bardzo rzetelnie przygotować. Wszystkim nam na tym zależy, więc na pewno zarówno kwestie lokalizacji, jak i środków, wszystko będzie doprowadzone do szczęśliwego końca.
2: Donald Trump w rozmowie z prezydentem Karolem Nawrockim miał podtrzymać swoją wcześniejszą deklarację o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze w kierunku jachtu na kanale La Manche. Strzały padły z fregaty admirał Grigorowicz między wybrzeżami Anglii i Francji. Do zdarzenia doszło w momencie kolejnego zaostrzenia w stosunkach brytyjsko-rosyjskich. W niedzielę brytyjskie siły zbrojne po raz pierwszy zatrzymały na kanale La Manche statek należący do rosyjskiej floty cieni, a następnego dnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło kolejny pakiet sankcji na Rosję. Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy rzucili dziś tortem w prezydenta Poznania. Do ataku doszło podczas absolutoryjnej sesji Rady Miasta.
4: Ten, który stał tym kartonem, on zasłonił tak naprawdę tego, kto dokonał uderzenia z bardzo bliskiej odległości.
2: Opisuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Niewykluczone, że mężczyźni odpowiedzą za zakłócenie sesji Rady, a bezpośredni napastnik także za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami niewielkiej Mszany Górnej w Małopolsce. Nie żyje dwoje 19-latków. Chłopak zamordował swoją byłą dziewczynę, później popełnił samobójstwo. Okoliczności tragedii wyjaśnia prokuratura i policja. Wczoraj wieczorem 19-letni Kacper czekał na swoją byłą dziewczynę przed jej domem. Kiedy wróciła z pracy, zadał jej ciosy nożem i uciekł. A dziś jego ciało na skraju lasu zauważyła załoga policyjnego śmigłowca, mówi prokurator Justyna Rataj-Mykietyn.
5: Będą zabezpieczane telefony, inne komunikatory, żeby ustalić, czy między nimi w ostatnim czasie dochodziło do wymiany wiadomości.
2: W tej sprawie prokuratura wszczęła dwa odrębne śledztwa w sprawie zabójstwa kobiety i samobójczej śmierci mężczyzny. Tak zwane małpki prawdopodobnie zdrożeją, chodzi o małe butelki z mocnym alkoholem. Ministerstwo Finansów planuje podnieść opłaty od tak zwanych małpek z 25 do 100 zł za litr. Pieniądze z tej opłaty miałyby trafić w całości do NFZ-u. Małpki byłyby też droższe, więc rząd liczy na spadek konsumpcji alkoholu. Gdynia przygotowała mnóstwo atrakcji dla mieszkańców i turystów na nadchodzące Święto Morza. Zacznie się w najbliższy piątek, potrwa do 28 czerwca. Będzie można zobaczyć paradę bulwarem nadmorskim, koncerty szantowe, regaty, paradę żeglarską, pokazy ratownictwa morskiego, wystawy, spektakle i potańcówki. Święto Morza to wydarzenie nawiązujące do tradycji okresu II Rzeczpospolitej. Po raz pierwszy odbyło się w 1932 roku w Gdyni. W tym roku będzie wyjątkowe. Zbiegnie się ze świętowaniem stulecia Gdyni.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania tylko remis, Belgia podobnie. A dziś o godzinie 21 swój pierwszy mecz na piłkarskim mundialu zagrają kolejni faworytów Francuzi. Na ich drodze stanie Senegal, a kibice będą mogli mieć małe déjà vu. Przemysław Pozowski.
7: Na otwarcie mundialu w Korei i Japonii Francuzi, wtedy nie wicemistrzowie, lecz mistrzowie świata, też grali z Senegalem i sensacyjnie przegrali, mówi trener trójkolorowych Didier Deschamps. Prawie żadnego z moich zawodników nie było jeszcze na świecie w 2002 roku, ale tak, ja oglądałem ten mecz, choć minęły 24 lata. To nowy rozdział, to co się wydarzyło wtedy. Gratulacje dla Senegalu, ale my dziś zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby wynik był dla nas korzystny. I o tym trener Senegalu, Pape Diaw. Oczywiście Francja jest faworytem, bo jest wysoko w rankingu FIFA, jest finalistą ostatniego turnieju i zwyciężyła w 2018. To faworyci, ale to jest piłka nożna. A dziś w nocy czasu polskiego także pierwszy mecz obrońców tytułu. Argentyna zagra z Algierią, a mecz posędziuje Szymon Marciniak.
6: Maja Chwalińska nie będzie musiała przebijać się przez eliminację do wielkoszumowego Wimbledonu. Organizatorzy najbardziej prestiżowego turnieju na świecie przyznali naszej zawodniczce dziką kartę, co oznacza, że rozpocznie grę na londyńskiej trawie od razu w turnieju głównym. Dodatkowo, zgodnie z wysokim rankingiem, będzie rozstawiona. Tak samo jak Iga Świątek, która będzie bronić tytułu. Oprócz nich w Londynie zagrają Magda Linet i Magdalena Fręch, która dziś przegrała w pierwszej rundzie turnieju w Berlinie z Niemką Ewą Lis. Za to świetnie turniej w Halle rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał rozstawionego z ósemką Andrzeja Rublowa 6-3, 6-2.
0: Bardzo ważne zwycięstwo dla mnie, szczególnie, że też okres, w którym jestem, gdzieś nie miałem za wielu zwycięstw. Każdego dnia pracujemy, staramy się polepszać całe uderzenia, taktykę i grę na korcie. No i myślę, że dzisiejszy mecz był dobrym krokiem do przodu.
6: O ćwierćfinał Hurkacz powalczy z Niemcem Danielem Altmajerem. Reprezentacje Bułgarii, Ukrainy, Holandii i Kanady będą rywalkami polskich siatkarek w drugim turnieju Ligi Narodów, który rozpocznie się jutro w Bangkoku. Biało-czerwone do najbliższych meczów przystąpią wzmocnione swoją liderką Magdaleną Stysiak. W pierwszym turnieju Polki bez niej wygrały 3 z 4 meczów.
2: Jutro 18 stopni na północy Polski, 22 w centrum, do 24 na południu. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może padać na północno-wschodnich krańcach i na południowych. A w czwartek z południa zacznie wkraczać do nas upalne powietrze. This is radio. Radio. Radio. 7.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.

0: będzie nasz.
1: Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania.
2: Right now, my place is the after party.

0: wakacje wszyscy.
1: 20 czerwca Ciechanów. Na koncerty zaprasza prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński.
2: Reklama.
3: Siódemka. Posłuchaj nas.
4: Attenzione.
5: Please welcome the new party. Smash it. Fresh. From Italia. Sempre, sempre. Come on, together. We make a big party tonight.
4: Hey, ragazzi. Action.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Minister obrony ma przygotować warunki dla stałego pobytu w Polsce żołnierzy USA. Prawie każdy Polak martwi się o swoje zdrowie, większość zaniedbuje ruch. Karawan stwarzał śmiertelne zagrożenie na drodze. Policja zatrzymała jego nietrzeźwego kierowcę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd dał ministrowi obrony zielone światło. Ma przygotować warunki dla stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w tej sprawie. To bardzo dobry ruch, mówi premier Donald Tusk.
3: Nie możemy czekać na realizację tego zobowiązania, tej informacji wygłoszonej przez prezydenta Trumpa o żołnierzach amerykańskich w Polsce. Musimy się do tego przygotować, tak żeby po realizacji tej decyzji, żeby żołnierze amerykańscy mieli gdzie stacjonować. I chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
2: Zapewnienie o chęci wysłania dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy do Polski usłyszał ostatnio prezydent Karol Nawrocki. W weekend był w Stanach Zjednoczonych na 80. urodzinach prezydenta USA Donalda Trumpa. W kręgosłupie boli, w kolanie strzyka i serce jakoś szybko bije. 9 na 10 Polaków martwi się o stan swojego zdrowia. Jak wynika z badania Multilife, 40% z nas często odczuwa z tego powodu stres, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olearczyk.
4: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku. Więcej ruchu, lepszej regeneracji, zdrowszych nawyków albo kontaktu ze specjalistą.
2: Badanie mówi też, że ponad 70% dorosłych Polaków zaniedbuje aktywność fizyczną. Wielka inwestycja Kanadyjczyków w Polsce, firma Lumina Metals, zainwestuje ponad 20 miliardów złotych w województwie lubuskim. Poinformował o tym premier. Jak podkreślił, to duża inwestycja w wydobycie miedzi na kilkadziesiąt lat. Lumina Metal zadebiutowała też na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. 2000 kilometrów dróg lokalnych ma być wyremontowanych lub zbudowanych. Takie są założenia tegorocznej edycji rządowego programu rozwoju dróg. Pieniądze trafią do małych gmin, m.in. do gminy Trzcianne na Podlasiu. Jak mówi pani wójt Ewa Piekutowska, bez programu, który pod różnymi nazwami istnieje od kilkunastu lat, samorządy remontowałyby znacznie mniej.
5: Dla nas, jako samorządowców, to jest ogromny zastrzyk finansowy. Dla naszych mieszkańców to jest komfort i bezpieczeństwo.
2: Na program budowy lokalnych dróg budżet państwa przeznaczy blisko 3 miliardy złotych. Kompletnie pijany kierowca karawanu przewoził trumnę z ciałem. Do zdarzenia doszło wczoraj w Radostkowie koło Częstochowy. 51-letni mężczyzna po zatrzymaniu wydmuchał aż 2,5 promila alkoholu. Policję zawiadomił świadek, zaniepokojony stylem jazdy karawanu, mówi podkomisarz Barbara Poznańska.
6: Według zgłaszającego pojazd jechał slalomem, stwarzając zagrożenie.
2: Pojazd został namierzony i zatrzymano kierowcę. Karawan odebrał inny trzeźwy pracownik firmy pogrzebowej, a jego pijanemu koledze grozi grzywna. 3 lata więzienia i zakaz prowadzenia pojazdów. Całkiem sporo pogodnego nieba, jutro opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie i na południu. A temperatura od 18 do 24 stopni. Będzie coraz cieplej. W weekend nawet 30. Takie upały mają potrwać do przyszłego wtorku.